0: Innej płci po transkrypcji aktu małżeństwa z zagranicy mogą na przykład wspólnie rozliczać podatki. Razem ponoszą też odpowiedzialność za długi podatkowe. Remont trasy zamkowej w Szczecinie wkracza w kolejną fazę. W tle prokuratorskie śledztwo dotyczące gospodarowania odpadami, które powstały w czasie tej inwestycji. O szczegółach nasza reporterka Anna Połamar.
1: Śledczy będą sprawdzać, czy sposób przeprowadzenia modernizacji nie naraził gminy miasta Szczecin na szkody majątkowe. Chodzi o odpady, kruszywo i stal, które zostały po wyburzeniu łącznic trasy zamkowej. Remont cały czas trwa. W najbliższych tygodniach kierowcy nie pojadą prawą jezdnią. Chodzi o nitkę wyjazdową trasy. Do wiosny przyszłego roku wyremontowane zostaną estakady, mosty i łącznice. Koszt tej inwestycji to 84 miliony złotych.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: W faktach wracamy do porannej rozmowy w RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
3: Ty wie pan, co się stało 30 września 2006 roku?
4: 30 września 2006 roku. O matko, jestem historykiem, ale nie przypominam sobie.
3: No, redaktorze. Powinien pan pamiętać. Tak? Rozwiązano WSI.
4: Rozwiązano WSI, no tak. To, jest ustawa z czerwca.
3: Co z tym raportem?
4: Ustawa z czerwca 2006 roku.
3: Co
4: no
3: z tym
4: tak,
3: raportem? Miał być odtajniony raport przez prezydenta. Mhm. To już były ostatnie kroki podejmowane i nic.
4: No, zrobiliśmy to, co było możliwe w granicach obowiązującego prawa, czyli...
3: Czyli nie będzie odtajniony.
4: Przede wszystkim, panie redaktorze, analizy od sierpnia zeszłego roku były prowadzone przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Przygotowano propozycję odtajnionego aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, w jakim zakresie można te dane ujawnić, ten dokument i w wersji niejawnej, i tej przygotowanej do odtajnienia trafił do marszałków Sejmu i Senatu, zgodnie oczywiście z przepisami prawa, czyli z tą ustawą z czerwca 2006 roku.
3: Kontrasygnata premiera, oczywiście.
4: I właśnie, i tutaj pan premier zapowiedział, że nie złoży swojej kontrasygnaty, rządzący powiedzieli, że nie zrobią tego, zatem pan prezydent tego dokumentu nie skierował, że mówił o tym wyraźnie podczas konferencji prasowej kilka tygodni temu.
3: Tak, dokładnie,
4: Pałacem Prezydenckim. Odtajnienia. Znaczy, to wszystko zależy od pana premiera. Jeżeli pan premier zdecyduje się na kontrasygnatę, to ten dokument nawet jutro mógłby być odtajniony, panie redaktorze. Wystarczy kontrasygnata
3: ale
4: pana premiera.
3: Ale kontrasygnaty nie będzie, czyli nie będzie ujawnienia?
4: No, ale to nie jest decyzja pana prezydenta, tylko pana premiera Donalda Tuska.
3: Ma pan dostęp do broni?
4: Nie mam.
3: Nie ma pana. Chciałby pan mieć?
4: To jest dyskusja, panie redaktorze, która powinna się rozpocząć.
3: Dyskusję rozpoczął prezydent, ale ja się pytam pana, czy pan by chciał mieć dostęp do broni?
4: Chciałbym mieć pozwolenie na broń, nigdy się o to nie starałem.
3: Dlaczego się pan nie starał?
4: Nigdy się nie starałem, bo ten proces uzyskania pozwolenia na broń jest bardzo trudny, chociaż zdarzało mi się oczywiście chodzić na strzelnicę i strzelać, ale w sytuacji politycznej, w sytuacji geopolitycznej, w której znajduje się Polska, rozpoczęcie dyskusji na temat dostępu do broni nie jest niczym złym. Mniej niż 1% Polaków ma jakiekolwiek obycie z bronią palną.
3: Tylko dodajmy, że te polskie przepisy są bardziej skomplikowane niż przedstawiał prezydent, bo na przykład mamy dostęp do broni bez pozwolenia czarnoprochowej, ona też zabija.
4: Jasne. I właśnie dlatego ta dyskusja nad... I dobrze, że pan dotknął tego problemu, panie redaktorze, dlatego, że dyskusja nad dostępem do broni palnej musi obejmować wszystkie aspekty. Także, jeżeli chodzi o broń czarnoprochową, która nie wymaga zezwoleń, także, jeżeli chodzi o różnego rodzaju broń pneumatyczną, którą można kupić w sklepach z militariami bez żadnego zezwolenia, a ta broń również może rządzić krzywdę. Więc w rękach osób, które nie są odpowiednio przygotowane i przeszkolone, to jest narzędzie, które może zabić.
3: Tylko o to, żeby ułatwić, ale też żeby pewne rzeczy utrudnić być może.
4: Chodzi o to, żeby przede wszystkim szkolić i uczyć Polaków, jak korzystać z broni palnej. I to jest jakby... To wiem, do czego pan zmierza, do tej wypowiedzi pana prezydenta z piątku, przy okazji otwarcia jednej ze strzelnic na Podlasiu. Tak, powinniśmy się szkolić z używania broni palnej. Powinny być stosowane, powinny być przede wszystkim zmienione przepisy. Pan prezydent mówi tutaj
3: o tym, żeby... Ale jak powinny być zmienione?
4: Ale to jest otwarcie dyskusji. Panie redaktorze, tu nie ma jeszcze gotowego rozwiązania.
3: Panie ministrze, jeżeli prezydent proponuje dyskutujmy, to zakładam, że przemyślał, jaki jest cel tej dyskusji, jakie są
4: warunki Ta dyskusja się dopiero rozpoczyna.
3: A ja się pytam, jaki jest cel tej dyskusji? Znaczy, bo trzeba pamiętać, że... No właśnie, jak?
4: Taki, żeby przede wszystkim przygotować Polaków do umiejętności obsługiwania broni palnej, bo tak jak powiedziałem, mniej niż 1% Polaków posiada taką umiejętność i też kilkaset tysięcy Polaków, jest tylko około 400 tysięcy zezwoleń na broń palną, a być może powinno tych Polaków być więcej, którzy są przeszkoleni, tak jak jest to w innych krajach, nie wiem, w Finlandii czy w Szwajcarii, tam od 30 do 40% dorosłej populacji ma obycie z bronią palną, więc to jest otwarte.

0: dyskusja. W Czechach czy w Austrii jest to od 3 do 4% dorosłych obywateli.
1: Panie ministrze, że skutki na przykład tego posiadania powszechnego broni są takie, czy powszechniejszego, że w Stanach Zjednoczonych policja wchodzi zawsze z bronią, ma zawsze prawo strzelać, albo prawie zawsze, i jest to dużo bardziej niebezpieczna sytuacja. Policjanci mówią, to nie jest dobry pomysł.
0: Ja, panie redaktorze, nie zgodzę się z takim porównywaniem Polski do Stanów Zjednoczonych. Tam jest zupełnie inna kultura, też wynikająca z historii Stanów Zjednoczonych. My mówimy tutaj, i pan prezydent otwiera dyskusję na temat przede wszystkim szkoleń, prewencyjnych szkoleń, przygotowania Polaków do tego, żeby...
1: Każdy może, to znaczy na strzelnicę tego... można się zapisać.
0: No tak, tylko, no panie redaktorze, ale jeżeli pan pójdzie na strzelnicę, to wie pan, ile pan wyda na to pieniędzy. To nie są tanie rzeczy, niestety. Natomiast
1: gdzie mielibyśmy strzelać? Jak za darmo, to gdzie mamy strzelać?
0: Mówimy tutaj o rozwinięciu całego systemu szkoleń i być może zmianie przepisów w dostępie do broni palnej. Prezydent otwiera dyskusję i ta dyskusja dopiero będzie trwała. To nie ma gotowego rozwiązania.
1: To znaczy, do jakim... Gdzie mamy dojść, dyskutując na temat łatwiejszego dostępu do broni? To znaczy, jaki jest cel? Kupowanie jak w Walmarcie w Stanach Zjednoczonych? Czy jednak jakieś zgody? No to znaczy, co ma być
0: ułatwione? Ależ oczywiście, że muszą być pozwolenia. Oczywiście, że każdy aspirujący do dostępu do broni musi przejść badania psychologiczne. Tak jak teraz też zresztą jest, że osoby, które ubiegają się o pozwolenie na broń, muszą przejść testy psychologiczne, muszą zdać egzamin w Komendzie Wojewódzkiej Policji. Nie mogą być osobami karanymi. Tyle tylko, że ten dostęp do broni jest bardzo reglamentowany, a być może powinien być szerszy. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, w jakiej się znajdujemy.
1: Jeśli Władimir Putin pojawi się na szczycie G20 w Miami, bo tego nie wiemy tak ostatecznie, prezydent Karol Nawrocki będzie z nim pozował do wspólnego zdjęcia?
0: Jeżeli uważnie się wsłuchamy, a mam nadzieję, że pan redaktor też się wsłuchał w wystąpienie pana prezydenta na forum ONZ, to wyraźnie tam wybrzmiało, jaki jest stosunek prezydenta Karola Nawrockiego do Władimira Putina.
1: Wiemy.
0: I do putinowskiej Rosji. Nie do Rosjan, tylko do putinowskiej Rosji i do polityki prowadzonej przez Władimira Putina.
1: Ale ja się pytam o zdjęcie. No będzie jakieś zdjęcie.
0: Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze. Nie my jesteśmy stroną zapraszającą. My po raz pierwszy w historii zostaliśmy zaproszeni do udziału w grupie G20 i to jest efekt starań pokoleń Polaków i po raz pierwszy mamy możliwość uczestniczenia w tak poważnym forum gospodarczym. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, panie redaktorze.
1: A jeśli Władimir Putin podchodzi, też sobie tego nie wyobrażam, ale podchodzi do Karola Nawrockiego i mówi... Karol, wyciąga do niego rękę. Nie ten kierunek.
0: Nie zgadzam się z tym, że do takiego... Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Absolutnie sobie takiej sytuacji nie wyobrażam, znając też prezydenta Karola Nawrockiego, osobę ściganą przez Władimira Putina i przez reżim putinowski.
1: A ja sobie potrafię wyobrazić, że kagiebista będzie próbował zrobić taką rzecz.
0: Jasne, kagiebista jest zdolny do wielu rzeczy. Zresztą widzimy to na co dzień, jakiego rodzaju działania podejmuje chociażby na Ukrainie, w jaki sposób prowadzi wojnę hybrydową, dotykając wschodniej flanki NATO, ale my spłaszczamy tę dyskusję, koncentrując się na Władimirze Putinie, a nie patrzymy na to, jaką wartością dodaną jest sam udział Polski w grupie G20
1: myślę,
0: i starania, by w tej grupie G20 być
1: Panie
0: na stałe.
1: Nikt nie dyskutuje na temat
0: dyskutuje.
1: Tego zysku.
0: Ależ jasne, że tak, G20... bo wszyscy się skupiają w tej chwili, co zrobi Karol Nawrocki, jak pojawi się Putin, a do
1: to
0: spotkania...
1: To jest element kłopotliwy tego spotkania.
0: Tak, panie redaktorze, tyle tylko, że spotkanie przedstawicieli grupy G20 będzie dopiero w połowie grudnia i naprawdę dużo się jeszcze może wydarzyć.
1: Dużo to znaczy co?
0: No dużo się może jeszcze wydarzyć
1: ta
0: w polityce międzynarodowej.
1: O której mówił Radosław Sikorski?
0: Ta duża rzecz to na przykład taka, że Putin się nie pojawi na szczycie G20.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Cała rozmowa do usłyszenia jest na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Słuchacie stacji RMF Święta.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: MEF Święta.
1: But baby, it's cold outside.

RMF FM. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek o 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem zapraszany. Będą wielkie zmiany w amerykańskiej armii. Powstanie nowe dowództwo do wojny z użyciem AI, dronów i robotów. Jest akt oskarżenia za znęcanie się nad dziećmi we wstrząsającej sprawie ze Zgierza. Wystartowały prace przy rozbudowie A2 między Łodzią a Warszawą. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Duże zmiany w amerykańskiej armii zapowiedział szef Pentagonu Pete Hegseth. W Quantico ogłosił m.in. utworzenie nowego dowództwa do prowadzenia wojny autonomicznej z wykorzystaniem dronów, robotów i sztucznej inteligencji. Ma nim kierować czterogwiazdkowy generał. Hegseth zapowiedział też redukcję o 20% liczby generałów i admirałów oraz utworzenie biura do spraw religijnych. Mówił również o sprowadzeniu do Stanów Zjednoczonych dziesiątek tysięcy żołnierzy stacjonujących za granicą. Jest akt oskarżenia w sprawie znęcania się nad dziećmi przebywającymi w zawodowej rodzinie zastępczej ze Zgierza w Łódzkiem. Sprawa wyszła na jaw po tym, gdy przechodzień zauważył i nagrał bosego 8-latka stojącego na śniegu w piżamie. Chłopiec był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Przypomina rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
2: Opiekunowie wyzywali go, bili drewnianymi przedmiotami i zmuszali do stania na mrozie. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Pretekstem do bicia było na przykład to, że chłopiec nie mógł znaleźć bielizny lub zapomniał wyprowadzić psa. Ostatecznie ustalono, że ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso. W domu mieszkało łącznie 6 dzieci z rodziny zastępczej oraz córka jednego z oskarżonych. Ostatecznie 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dziećmi i spowodowanie u nich obrażeń, a także niepłacenie alimentów. Rodzice zastępczy są oskarżeni o znęcanie się nad dziećmi oraz o to, że nie reagowali na przemoc ze strony 39-latka.
1: 40-latkowi i 31-latce grozi do 10 lat więzienia. Widmo takiej samej kary wisi nad 39-latkiem oraz do 2 lat za kratami za niepłacenie alimentów. Sprawa będzie toczyć się przed Sądem Rejonowym w Zgierzu. Pijanego zastępcę prokuratora okręgowego z Opola za kółkiem zatrzymali policjanci. Mężczyzna wpadł na Podkarpaciu, informuje reporter RMF FM. Szczegóły tej sprawy ustalał Krzysztof Zasada.
3: Ktoś zadzwonił na numer alarmowy, że autostradą A4 porusza się samochód, którego kierowca może być kompletnie pijany. Do akcji ruszyli policjanci z Przeworska. Zatrzymali osobową kiję. Okazało się, że 53-letni kierowca jest kompletnie pijany. Badanie wykazało prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Podczas kontroli mężczyzny powiadomił, że jest prokuratorem. Trafił do policyjnej izby zatrzymań. Powiadomiono jego przełożonego. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Przemyślu. Jak się dowiedziałem, sprawę ma przejąć Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.
4: Fakty prosto z Francji.
1: Już 3 dni trwają starcia strajkujących licealistów i lewicowych aktywistów z policją we Francji. W wielu miastach uczniowie wznoszą i podpalają uliczne barykady. Blisko 100 osób już zostało rannych, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.

0: przygotować się kierowcy? Harmonogram prac przejrzał Michał Krasoń.
1: Na początek drobne utrudnienia na węzłach Wiskitki, Warszawa Zachód, Opacz i Mszczonów Północ. Tam w najbliższych dniach drogowcy będą poszerzać dojazdy do alternatywnych dróg dla A2. W listopadzie rozpoczną się już prace na samej autostradzie. Wtedy kierowcy muszą przygotować się na znacznie większe utrudnienia.
2: Naszym priorytetem było to, aby kierowcy mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchów każdą stronę. Będą wprowadzone ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę. Tego, żeby były one respektowane, będą pilnować odcinkowe pomiary prędkości.
1: Mówi Jędrzej Puzyński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 3 odcinki autostrady powinny zostać oddane do użytku do końca przyszłego roku. Ostatni, ten najbliżej Łodzi, będzie gotowy wiosną 2028.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Uniwersytet Medyczny w Łodzi ma nowy, 8-kondygnacyjny budynek. To Centrum Wsparcia Dydaktyki. Inwestycja kosztowała blisko 94 miliony złotych. Kanclerz uczelni, Paweł Zawieja, w rozmowie z dziennikarką RMF FM Agnieszką Wederką podkreśla, że to zupełnie nowy świat dla studentów i pracowników uniwersytetu.
4: Jak teraz będą mogli uczyć się studenci Uniwersytetu Medycznego? Jak zmieniają się ich możliwości nauki?
5: Obecne procesy edukacji idą w stronę praktycznych zajęć. Także w środki z KPO i program rozwoju uczelni w wielu miejscach umożliwia po pierwsze korzystanie z nowoczesnych metod nauczania praktycznych, po drugie pozwala na sprawdzenie tych umiejętności na przykład w ramach Centrum Egzaminów Standaryzowanych. To, co się zmienia dla studentów, to jest zupełnie nowy świat studiowania, nowa jakość studiowania, bo przebywanie w nowoczesnej infrastrukturze, przyjaznej, zadbanie o te potrzeby nie tylko związane z samym procesem dydaktyki czy nauki, ale z takim normalnym przebywaniem, odpoczywaniem, korzystaniem z szatni, przestrzeni takich wspólnych. To jest zupełnie, studenci tego potrzebują w obecnych czasach. Bardzo nam się sprawdzają pokoje cichej nauki, indywidualnej pracy i grupowej. Mieliśmy takie pomieszczenia w bibliotece, które są czynne 24 godziny na dobę i prawdopodobnie w tym budynku, w którym jesteśmy, budynku 1, największej inwestycji, ale też w budynku na ulicy Spornej, w centrum pediatrycznym. Tych pomieszczeń dla studentów przygotowaliśmy wiele i coś się spodziewam, że również te pomieszczenia będą musiały być dostępne 24 godziny na dobę, bo studenci potrzebują takiej infrastruktury, gdzie będą mogli sobie spędzać czas w spokoju, zdobywać wiedzę i też współpracować.
4: Czy dzięki tym inwestycjom uczelnia będzie mogła więcej studentów przyjąć, bo rocznie około 9 tysięcy studentów kształciliście?
5: Tak, mamy mniej więcej 9 tysięcy studentów na uczelni. Mamy takie założenie. Wprawdzie są pewne ograniczenia związane przede wszystkim z infrastrukturą kliniczną. Możliwości pacjentów, znaczy ilości pacjentów, ilości oddziałów, ale też możliwości przyjęcia kolejnej wizyty studentów przez pacjenta, musicie Państwo wiedzieć, to są ograniczone. Natomiast ta infrastruktura pozwoli nam przynajmniej utrzymać tą liczbę, a prawdopodobnie na niektórych kierunkach tych kluczowych kilka grup studenckich będziemy mieli więcej. Nam zależy na tym, żeby ilość studentów nie wpływała na obniżenie jakości kształcenia i też takich możliwości rozwoju studentów, nie tylko takich naukowych, dydaktycznych, ale takich też własnych, osobistych. W związku z tym musimy tutaj mieć ten kompromis zachowany.
4: Gdyby mógł Pan jeszcze opowiedzieć o tym Centrum Egzaminów Praktycznych, jeśli ja dobrze zapamiętałam, bo to jest coś, co jest nieodzowne w nauce zawodu lekarza, stomatologa i tak dalej, a jednocześnie to jest coś, co wyróżnia Uniwersytet Medyczny spośród innych uczelni wyższych, o innych profilach.
5: Faktycznie wcześniej bardziej zwracano uwagę na zdobywanie wiedzy. W tej chwili ważniejsze są umiejętności, praktyczne kompetencje, które student zdobywa w trakcie studiów. I jedno to jest takie jednostki jak Centrum Symulacji Medycznej, jak pokoje symulacji medycznej, jak zajęcia kliniczne. To jedno jest to zdobywanie wiedzy. Natomiast musimy mieć możliwość w warunkach kontrolowanych sprawdzenia, na ile te umiejętności są przyswajane przez studentów, co możemy zmienić w tym procesie, żeby było lepiej. I faktycznie w ramach programu rozwoju uczelni

0: Budowaliśmy takie centrum egzaminów standaryzowanych dla przeprowadzania egzaminów OSCE. Jest to 12 pokoi. Każdy pokój jest oddzielną stacją egzaminacyjną, wyposażonych w różny sprzęt, żeby różne umiejętności, różne kwalifikacje sprawdzać. Z systemem informatycznym egzaminowania, z systemem audiowizualnym do pełnego nadzoru. Dodatkowo jest pomieszczenie odpraw dla studentów. Ten egzamin wygląda w ten sposób, że 12 studentów naraz wchodzi do danego pokoju, na daną stację egzaminacyjną i w tym samym czasie kończy ten etap egzaminu i przechodzi do pokoju następnego. Czyli jest taka runda po 12 pokojach, może być tak zwane małe OSCE, wtedy tych stacji egzaminacyjnych może być mniej, minimum 6. I tak przebiega egzamin i ten egzamin faktycznie sprawdza, jak student zdobył te kompetencje, te umiejętności praktyczne. Łącznie z ubraniem się, z przywitaniem pacjenta, ze wszystkimi tymi elementami, no, które oczekujemy od dobrego lekarza.
1: A jeszcze bardzo ciekawe wydają się te sale symulacji, bo to rozumiem, że taki przyszły lekarz ma możliwość sprawdzenia rzeczywiście, jak na przykład wykonuje się takie badanie USG. Może to sobie na sucho przytrenować.
0: Zgadza się. W Centrum Symulacji Medycznej mamy fantomy i systemy takiej wysokiej wierności, gdzie można uruchomić program z różnymi powikłaniami, z różnymi zachowaniami. Natomiast te pokoje symulacji medycznej to są pokoje, gdzie są symulatory niskiej wierności, znacznie mniej skomplikowane, nie wymagające obsługi technika, natomiast pozwalające na odciążenie zajęć przy łóżku pacjenta. Pacjent w ogóle będąc w szpitalu, to jest dla niego ciężki okres, a kiedy wchodzi jedna grupa po drugiej studentów, ta jakość przebywania w szpitalu i tego procesu leczenia spada, więc te pokoje symulacji medycznej pozwalają przećwiczyć różnego rodzaju elementy procedury nie przy pacjencie, tylko właśnie w takim pokoju symulacji.
1: Czy dzięki temu całemu procesowi inwestycji Uniwersytet Medyczny teraz wchodzi w XXI wiek, tak właśnie z kopyta, z rozmachem i będziecie się Państwo koncentrować wokół ulicy Pomorskiej? No bo wcześniej uczelnia była w różnych miejscach, tak Łodzi, rozrzucona.
0: Zgodnie z naszą strategią, naszym docelowym kampusem jest kampus CKD i tak naprawdę na przestrzeni następnych 15-20 lat takim naszym marzeniem jest, żeby mieć wszystkie działalności i aktywności w tej infrastrukturze. Tutaj mamy zarówno infrastrukturę kliniczną, dydaktyczną, naukową, więc następuje taki efekt synergii tych działalności. Tak jak Państwo widzicie, poziom tej infrastruktury, cały czas inwestujemy. Tak naprawdę ten program rozwoju uczelni KPO to jest jednym z wielu programów, które realizujemy. Wieloletni program CKD to jest 800 milionów, więc wielokrotnie większy budżet. Mamy nowy budynek Molekolabu, który też był współfinansowany ze środków europejskich. Także tych inwestycji jest wiele. Mamy jeszcze kilka w planach, więc będziemy cały czas starać się tutaj kampus CKD rozwijać i kolejne aktywności przynosić do tej infrastruktury.
2: O zmianach na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi z kanclerzem uczelni Pawłem Zawieją rozmawiała Agnieszka Wederka.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Ja wiem, że pora bardzo wczesna, część z Was kończy powolutku, może nie kończy, ale...

zmiewało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Dobry, zapraszam. Fakt o czwartej zaczniemy od kolejnego ustępstwa w Zielonym Ładzie. Komisja Europejska chce odroczyć przepisy metanowe. Szpital w Nowej Soli pod kontrolą NFZ-u. W tle nieprawidłowości z dokumentacją oraz problemy pacjentów z dostępem do leków. Jak rozpoznać u siebie zawał serca? Mówiliśmy o tym w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Komisja Europejska ustępuje w sprawie kolejnego elementu Zielonego Ładu. Bruksela ma zaproponować roczne odroczenie części przepisów metanowych, które nakładają na importerów gazu spoza Unii obowiązki dotyczące monitorowania i raportowania emisji. Jakie jest stanowisko Polski w tej sprawie? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Rozmawiałam z wiceministrem energii Wojciechem Wrochną, który powiedział mi, że Polska cieszy się, że Komisja Europejska w końcu dostrzegła problem, ale uważa, że rok odroczenia to za mało. Warszawa od początku zabiegała o 3 lata. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo dostaw gazu. Polska obawia się, że zbyt wyśrubowane wymogi mogą zniechęcić część dostawców spoza Unii do sprzedaży gazu na unijnym rynku. W efekcie mogłoby być mniej dostępnych dostawców, a więc większe ryzyko dla bezpieczeństwa energetycznego.
1: NFZ rozpoczął kontrolę w szpitalu wielospecjalistycznym w Nowej Soli, w Lubuskiem, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ta kontrola to reakcja na informacje portalu zero.pl. W dokumentacji pacjentów wpisywany był ostry zawał serca, a potem okazywało się, że nie było podstaw do takiego rozpoznania. Część chorych skarżyła się też, że traci dostęp do potrzebnych im leków. Przeciwwskazaniem do ich stosowania był właśnie ostry zawał. Fakty w tej sprawie ustalał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: Przede wszystkim, dlaczego leczenie zawałów w trybie ostrego zespołu wieńcowego stanowiło większość, prawie 3/4 procedur kardiologicznych w tym szpitalu, a procedury planowe tylko 1/4. W pozostałych placówkach proporcje są zazwyczaj dokładnie odwrotne. Leczenie ostrych zespołów jest lepiej wyceniane i wiąże się z większymi pieniędzmi dla szpitali. Władze lecznicy w Nowej Soli tłumaczyły, że te liczby wynikają z tego, że przyjmują pacjentów z różnych części województwa lubuskiego i specjalizują się właśnie w leczeniu ciężkich przypadków. I właśnie to sprawdzi teraz NFZ. Kontrola potrwa, jak ustaliłem, od 4 do 6 tygodni.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Przełomu w sprawie zmian w Trybunale Konstytucyjnym w najbliższych dniach nie będzie. Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz Tomasz Skory, Trybunał wcale nie jest w stanie wojny. I to mimo wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec trójki nowych sędziów oraz złożenia w prokuraturze doniesienia na prezesa Bogdana Święczkowskiego.
5: Według moich informacji nowi sędziowie prowadzą z kilkuosobową grupą sędziów powołanych głosami PiS zakulisowe rozmowy mogące wyprowadzić Trybunał z kryzysu. Bogdan Święczkowski nie bierze w nich udziału. Jego gwałtowne ruchy i oskarżenia mają jednak swoje źródło właśnie w tym, że prezes o tych rozmowach wie, a wie też, że nie wszyscy sprzeciwiają się tak jak on uznaniu sędziów wybranych przez obecny Sejm. Nieoficjalnie słyszę też, że w najbliższych dniach może dojść do wspólnych uzgodnień nowych sędziów z tymi, którzy nie chcą już wspierać Święczkowskiego. Ich efekt możemy jednak poznać z opóźnieniem, bo wciąż nie jest jasny status Macieja Berka. Części sędziów nie ma w kraju, a jeden z nich jest chory. Zgromadzenie ogólne sędziów, na którym ustalenia te miałyby się zamieniać w decyzję, odbędzie się nie wcześniej niż za 2 tygodnie, oczywiście o ile dojdzie do jakiegoś porozumienia.
1: Silny, piekący ból w klatce piersiowej, często budzący ze snu. Tak zwykle objawia się zawał, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. O sercu mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie. Nasz ekspert podkreślał, że u pań występują też często nietypowe objawy zawału.
6: Dużo częściej u kobiet nie jest to ból w klatce, ale duszność, czy uczucie braku powietrza. To jest taki objaw, który może niestety być powodem pomyłek diagnostycznych. Częściej też te objawy gdzieś są zlokalizowane w plecach, w obrębie łopatki. Bardzo trzeba być ostrożnym, ponieważ te objawy, szczególnie u kobiet w wieku średnim, mogą

On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka, wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki, największe katastrofy, minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze, o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Przystępie Miernikowski.
2: Witam, zapraszam.
3: Sąd zdecydował w sprawie Romanowskiego. Jest postanowienie o wydaniu listu żelaznego byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Resort cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych, mimo że poszkodowane mogą być miliony osób. Schrony i miejsca ukrycia będą oznakowane. W życie weszły nowe przepisy. Jest postanowienie sądu o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu. Jeśli się uprawomocni, ukrywający się od blisko 2 lat były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł wrócić do kraju i odpowiadać z wolnej stopy. Decyzja sądu nie jest prawomocna. Z informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie były powody tej wydania?
4: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości, w której Romanowski jest podejrzanym, została wyjaśniona w sposób wystarczający, żeby nie stosować już aresztu.
5: Zdaniem sądu rozsądnie korzystniejszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie organom ścigania i sądowi wyjaśnienia tej sprawy.
4: Wyjaśniała rzecznik sądu Anna Ptaszek. Według obrońcy Romanowskiego decyzja sądu jest wręcz korzystna dla śledczych.
6: To postanowienie jest także w interesie samej prokuratury, która może kontynuować to śledztwo, jak pan Marcin Romanowski już się stawi i będzie miał gwarancję, że nie zostanie tymczasowo aresztowany.
4: Z mecenasem Lewandowskim nie zgadza się jednak prokurator. Piotr Woźniak jasno zapowiada zażalenie.
7: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę. Będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
4: Do czasu rozpatrzenia zażalenia Marcin Romanowski pozostaje ścigany listem gończym w kraju i europejskim nakazem aresztowania za granicą.
3: Ministerstwo Cyfryzacji uspokaja po ostatnich wyciekach danych z firm, które posługują się danymi medycznymi pacjentów. Chodzi o ostatnie cyberataki na oprogramowanie Medyk i firmę Enelmed. Spowodowane nimi wycieki danych mogą dotyczyć nawet 2 milionów osób.
8: Najważniejszą rzeczą jest to, że żadne dane medyczne, które zostały w jakiś sposób skradzione, nie wypływają na ten rynek, gdzie można by było nimi handlować, bo polskie służby szybko je zabezpieczają, więc uspokajam wszystkich. Szanowni Państwo, dzisiaj to po prostu tracą reputację te firmy, bo polskie państwo i służby działają, zabezpieczając te dane medyczne.
9: Jaka jest teraz strategia rządu? Czy bardziej karać te firmy, jeśli okaże się, że zabrakło podstawowych zabezpieczeń, czy może wspierać te firmy?
8: Polskie państwo będzie prowadziło 2-torowe wsparcie, jeżeli chodzi o wycieki danych medycznych. Po pierwsze, będzie zmieniało prawo tak, żeby firmy musiały inwestować więcej pieniędzy w cyberbezpieczeństwo. Po drugie, będzie je kontrolowało, czy to robi, i bezwzględnie karało, jeżeli firmy nie będą chciały wydawać swoich pieniędzy.
3: Z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. A resort zapowiada, że w ciągu 2 tygodni uruchomiona ma zostać możliwość sprawdzenia na rządowym portalu Bezpieczne Dane, czy informacje na nasz temat zostały objęte ostatnimi wyciekami.
0: To są fakty RMF FM.
3: Kary więzienia w zawieszeniu w głośnej sprawie utonięcia harcerza latem ubiegłego roku. 15-letni Dominik stracił życie podczas nocnej próby w jeziorze Ośno. Winnymi uniemyślnego przyczynienia się do tej tragedii są drużynowy ZHR i ratownik WOPR. Wyrok został ogłoszony już po pierwszej rozprawie za zamkniętymi drzwiami, informuje nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
10: Nie wiemy zatem, jakie były tłumaczenia oskarżonych oraz co według nich stało się feralnej nocy, kiedy to nastolatek bez zabezpieczenia pływał w jeziorze. Drużynowy Marek G. usłyszał karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, a 19-letni ratownik WOPR 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto mają 5-letni zakaz zajmowania stanowisk związanych z edukacją, wychowaniem oraz opieką nad dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, ale skazani dobrowolnie poddali się karze, przez co zmienia się procedura wniesienia apelacji.
3: Wczoraj weszło w życie rozporządzenie o oznaczaniu punktów schronienia. Zobowiązuje ono wszystkich właścicieli i zarządców budynków do umieszczenia specjalnego znaku, który informuje, że w danym obiekcie jest miejsce, w którym można się ukryć. Więcej o tym Jakub Rybski.
11: Do końca roku na wszystkich budynkach, w których znajdują się punkty schronienia, musi pojawić się odpowiednie oznaczenie. Chodzi o niebieski trójkąt równoboczny na pomarańczowym tle. W przypadku zagrożenia takie miejsce powinno zostać udostępnione potrzebującym. W całym kraju takich punktów schronienia jest ponad 86 tysięcy. Wszystkie można znaleźć na rządowej stronie gdziesieukryć.pl. Na interaktywnej mapie zaznaczone są m.in. garaże i przejścia podziemne, tunele, stacje metra i inne miejsca, które mogą pełnić funkcję tymczasowej kryjówki.
3: Lokalizację najbliższego schronu lub miejsca ukrycia można znaleźć także za pomocą oficjalnej rządowej aplikacji przygotowanej przez Państwową Straż Pożarną pod adresem schrony.straż.gov.pl. To już wszystko ode mnie na dziś. Za niecałe pół godziny startuje poranne wydanie Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy zatem informacyjny nowy dzień i nowy miesiąc. 1 października, czwartek, 274 dzień roku, wschód słońca dopiero 6.34. Linie Fly Dubai zawieszają loty do Izraela po tym, jak pilot zaatakował wczoraj kapitana lotu. W Polsce duży wzrost inflacji w najnowszych danych GUS. Tak źle nie było od ponad roku. A na zegarze jest punktualnie 5.30. Zaczynamy. Linie Fly Dubai zawiesiły loty do i z Izraela po incydencie, podczas którego według izraelskich władz drugi pilot zaatakował wczoraj kapitana i próbował rozbić maszynę. Drugi pilot, Omańczyk, opisany został przez kolegę z pracy jako religijny ekstremista. Taką informację przekazują izraelskie media. Izraelskie władze nie mają obecnie przesłanek wskazujących, że napastnik działał na polecenie Iranu lub innej zorganizowanej grupy. Taką informację przynosi kanał 12 izraelskiej telewizji. Wstępne ustalenia wskazują, że działał sam. Kancelaria premiera Izraela Benjamina Netanyahu przekazała, że ranny kapitan, obywatel Indii, Smit Machahar, leżał zakrwawiony na podłodze kokpitu, ale zdołał uruchomić mechanizm otwierający drzwi. Pasażerowie, którzy dostali się do środka, zobaczyli drugiego pilota uderzającego w panel sterowania. Do kokpitu wtargnął pasażer wraz z członkiem załogi, obezwładnił tego napastnika. Zauważyliśmy, że z przodu samolotu doszło do zamieszania. Tam wiele osób rzuciło się w tę stronę. Najwyraźniej jeden z pilotów dźgnął nożem tego drugiego. Członek załogi wraz z pasażerami przejął potem kontrolę nad sytuacją. Trzeciemu pilotowi, który był na pokładzie, udało się przejąć ster i bezpiecznie doprowadzić nas do Arabii Saudyjskiej. Tak wspomina jeden z pasażerów tego pechowego Boeinga. Ceny paliw na polskich stacjach biją rekordy. Benzyna 95 kosztuje średnio 8,19 zł za litr, olej napędowy 9,14. W ciągu tygodnia benzyna podrożała o 20 groszy, diesel o 16, autogaz o 8 groszy. Utrzymujące się wysokie ceny paliw będą teraz przekładały się na inflację. Tylko we wrześniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 4%. Najbardziej odczują to kredytobiorcy.
2: Inflacja wraca, co oznacza, że po pierwsze definitywnie możemy zapomnieć o obniżkach stóp procentowych. To, co dzieje się głównie na rynku nośników energii, to, co jest konsekwencją wydarzeń na Bliskim Wschodzie, zdestabilizowało nam trochę sytuację. No więc niestety jest tak, jak powiedziałem przed chwilą, o obniżkach stuprocentowych w Polsce możemy zapomnieć, czyli kredyty z całą pewnością tańsze nie będą.
1: Tak mówił w radiu RMF24 ekonomista Marek Zuber. Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu rosła do 4%. Rok do roku jest najwyższa od czerwca 2025 roku, a wtedy było to 4,1%. Gościem Piotra Salaka w rozmowie o 7 w faktach i informacyjnym radiu RMF24 będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. A godzinę później, 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM, Tomasz Terlikowski porozmawia z Jackiem Sasinem z Prawa i Sprawiedliwości. Wśród tematów na pewno m.in. list żelazny dla byłego wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości z czasów PiS, Marcina Romanowskiego. Czwartek, 1 dzień października, zatem od roku w Polsce obowiązuje system kaucyjny. W porannych faktach pytamy Was m.in. o recyklomaty.
3: Gdzie się nie pójdzie, to albo w kolejkach trzeba stać, albo gdzieś pozapychane.
4: Zacina się, tak? Tam muszą te panie przychodzić, to jest dla nich też problemowe.
1: Jak u Was działa system kaucyjny? Bez zacięć? Dajcie znać. Adres fakty @rmf.fm, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6:00. Zapraszam.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Na zegarach 5.34, tak się budzimy z RMF FM, pierwsza kawa.
7: RMF Święta.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Szósta, to zaczynamy i zapraszamy. Fakty, czyli wszystko, co wiedzieć powinniście.
2: Sąd wydał list żelazny dla byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego.
3: Prokuratura oceniła decyzję jako niezasadną i zapowiada złożenie zażalenia.
2: Administracja Donalda Trumpa sprowadzi z zagranicy do kraju dziesiątki tysięcy żołnierzy. Ogłosił to szef Pentagonu, Pete Hegseth.
3: Co ta decyzja oznacza dla Ameryki i Europy? O tym za moment.
2: W porannych faktach także system kaucyjny w Polsce.
3: I wasze uwagi do tego systemu.
2: Mija rok od jego uruchomienia. Jest wstępna zgoda sądu na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
3: Jeżeli postanowienie się uprawomocni, ukrywający się za granicą od 2 lat, były wiceminister sprawiedliwości będzie mógł z wolnej stopy odpowiadać na pytania prokuratury.
2: Z tymi informacjami nasz dziennikarz Tomasz Skory. Tomku, jakie jest uzasadnienie i ewentualne skutki wczorajszej decyzji?
4: Sąd uznał, że sprawa Funduszu Sprawiedliwości jest już dostatecznie wyjaśniona, by nie stosować w niej aresztu. List żelazny ma pomóc po prostu w jej zamknięciu. Obrońca podejrzanego zwraca jednak uwagę, że decyzja nie jest jeszcze prawomocna i podlega zaskarżeniu.
5: W momencie uprawomocnienia się tego orzeczenia upada tymczasowe aresztowanie, europejski nakaz aresztowania, list gończy i Marcin Romanowski będzie mógł bezpiecznie przyjechać do Polski, stawić się w budynku prokuratury.
4: Mówi mecenas Bartosz Lewandowski. Śledczy zapowiadają jednak zażalenie, a prokurator Piotr Woźniak mówi wprost.
6: Niestety, ale zaufać podejrzanemu nie mogę i w związku z powyższym będzie wywód w argumentacji zażalenia na to postanowienie.
4: Na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni.
2: Amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth zapowiada powrót tysięcy żołnierzy USA z zagranicy.
3: Jak mówi, zbuduje w kraju nowe, piękne bazy.
7: The next great American base.
3: Tak nazywa się ten program i tutaj Hegseth dodaje.
7: We haven't built a new base in this...
3: Nie zbudowaliśmy nowej bazy w tym kraju od 40 lat, aż do teraz. Prezydent Trump jest budowniczym, a ten projekt dotyczy robienia czegoś odważnego, pięknego i światowej klasy dla wielkich Amerykanów, którzy noszą nasz mundur. I to mają być setki tysięcy akrów nowych baz z ograniczonym, z organicznym generowaniem energii, nowoczesną obroną powietrzną i najnowocześniejszymi technologiami. Po prostu twierdza.
2: Takie słowa padły w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
3: Hegseth nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale przypominamy, że pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
2: A wczoraj ostatni żołnierze amerykańscy wycofali się też z Iraku.
3: Wielki dzień dla Ameryki, co ważne, opuszczamy Irak, pozostawiając mu wspaniałego nowego premiera, Alego Al-Zaidiego, osobę, którą popierałem od samego początku i którą w pełni popieram. Tak napisał Donald Trump na platformie Truth Social.
2: Mówimy o faktach.
3: Zebranych ponad 5 miliardów opakowań. To są oficjalne dane resortu klimatu i środowiska.
2: Mija rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce. Pierwsze 3 miesiące, przypominamy, to był okres przejściowy. Nie w każdym sklepie były wtedy recyklomaty. Teraz te urządzenia to standard, na pewno dla sklepów wielkopowierzchniowych.
3: O poranku w faktach reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Magdo rozmawiała z mieszkańcami Warszawy. Jako oni oceniają ten rok systemu.
8: Największym problemem dla oddających opakowania są niedziałające urządzenia oraz czas, jaki trzeba spędzić w kolejce za osobami, które oddają duże ilości butelek i puszek.
9: Więc albo więcej po prostu powinno być tych, że tak powiem, urządzeń, tak, czynnych dla nas, albo no, ewentualnie nie wiem, jakaś kolejka dla osób, które przychodzą z 2 siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
10: Najczęściej albo zapchany, albo po prostu jakaś kolejka. Też nie zawsze jest czas, żeby gdzieś stanąć i postać.
8: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zakłada, że w tym roku system kaucyjny zgromadzi 77% opakowań, które wchodzą do systemu, a miejsc, w których można je oddawać, ma sukcesywnie przybywać.
2: A jakie są wasze przygody z recyklingiem?
3: Jak u was działa system kaucyjny i recyklomaty?
2: Czekamy na wasze spostrzeżenia. Nasz adres fakty@rmf.fm. Nasza piłkarska młodzieżówka imponuje wynikami. Wczoraj w Katowicach zwycięstwo 3-0 ze Szwecją.
3: 9. mecz kadry prowadzonej przez Jerzego Brzęczka i 9. zwycięstwo w eliminacjach Mistrzostw Europy.
2: Wciąż jednak nie jesteśmy pewni zwycięstwa w grupie. Ze szczegółami Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
11: Dzień dobry. Drużyna trenera Jerzego Brzęczka zagrała wczoraj w mocno zmienionym składzie. Kilku zawodników kontuzjowanych, kilku innych jest z kolei na zgrupowaniu seniorskiej kadry. Ale styl gry młodzieżówki się nie zmienił. Polacy grali odważnie, kombinacyjnie i skutecznie. Bohaterem meczu Bartosz Mazurek. 2 bramki piłkarza Red Bull Salzburg. 3. gola dołożył Daniel Bąk z Korony Kielce.
12: Dziękuję drużynie. Jestem bardzo wdzięczny, dumny, szczęśliwy, że Mam przyjemność być w szatni z takimi ludźmi, z takim potencjałem, z takim nastawieniem i jak gdyby z takim poświęceniem. To dzisiaj było bardzo ważne.
11: Mówił na pomeczowej konferencji Jerzy Brzęczek. W tabeli grupy prowadzimy z kompletem punktów, ale jeszcze dogonić mogą nas Włosi. U siebie wygraliśmy z nimi 2-1 i to był jedyny mecz, w którym Italia straciła punkty.
1: A ten ostatni decydujący mecz eliminacji to będzie wyjazdowe starcie właśnie z reprezentacją Włoch. Gramy w poniedziałek w Peskarze.
2: A po 6:30 w RMF FM Fakty Sportowe. Już teraz zapraszamy.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.
15: Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji.

kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Poczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej planowane jest w 2036 roku, wynika z aktualizacji programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
2: Druga elektrownia jądrowa w Polsce ma ruszyć 4 lata później.
1: Wczoraj na swoich stronach internetowych Ministerstwo Energii poinformowało, że rząd przyjął aktualizację programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Strategiczny cel pozostaje niezmienny, budowa 2 elektrowni i nawet 9 gigawatów energii nowych mocy, które mają wspierać bezpieczeństwo energetyczne Polski. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w Polsce we wrześniu urosła do 4% rok do roku.
2: Jest najwyższa od czerwca 2025 roku. Wtedy było to 4,1%.
1: Za pół godziny przypominamy gościem Piotra Salaka w Faktach i Informacyjnym Radiu RMF24. Będzie dziś Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej.
2: Hollywood zaczęło od jednego żagla z Gdańska, a skończyło na całej filmowej flocie.
1: Do Odysei Christophera Nolana gdańscy żaglomistrzowie z przerób przygotowali w sumie 15 żagli.
3: Zwrócili się do nas, czy nie wykonalibyśmy podobnego żagla, tylko w czarnym kolorze, co było dla nas trochę zaskoczeniem. Pomyślałem, no życzenie armatora, czemu nie? Teraz te czarne żagle są modne, coraz więcej czarnych żagli na jachtach też widać, więc może czemu nie?
4: Jak przetransportować tak wielki żagiel, bo to był duży żagiel, prawda?
3: Tak, ten materiał, z którego był wykonany, był wyjątkowo ciężki, więc on ważył około 300 kg. Większość transportów odbywała się drogą lotniczą. Były to szybkie zazwyczaj transporty w różne lokalizacje, co też było wyzwaniem i nas zaskoczyło, bo jednego tygodnia wysyłaliśmy żagle gdzieś na wybrzeże Grecji czy Tunezji, w drugim tygodniu Islandia, potem znowu Szkocja.
1: Matt Damon jako Odyseusz, Anne Hathaway jako Penelopa, Christopher Nolan w fotelu reżysera i żagle uszyte w Polsce.
2: O szczegółach współpracy opowiadał Paweł Roslen w rozmowie z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Piłkarska młodzieżówka niepokonana w eliminacjach Mistrzostw Europy. Wczoraj kadra U21 pokonała Szwedów 3-0.
2: Pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Witamy Patryka Sermańskiego.
7: Dzień dobry. No bardzo dobra gra Polaków i kolejne zwycięstwo. Do tego trzeba przyznać duża kontrola tego, co w ogóle działo się na murawie. Efekt: dwie bramki Bartosza Mazurka, jedna Daniela Bąka. W drużynie sporo zmian, ale trener Jerzy Brzęczek miał możliwość, by wprowadzić tych nowych piłkarzy do zespołu.
8: To zgrupowanie było dla nas korzystne. Przede wszystkim ze względu na to, że mieliśmy praktycznie 6 dni treningowych, tak więc w realiach reprezentacyjnych to jest niesamowicie dużo czasu.
7: Mówił trener młodzieżówki. Drużyna w eliminacjach ma jak na razie komplet 9 zwycięstw, bilans bramek 26 strzelonych i tylko 2 stracone. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii. W odpowiednim czasie powiem prawdę wszystkim Portugalczykom o powodach, które skłoniły mnie do odejścia z reprezentacji, której zawsze byłem oddany. Teraz życzę powodzenia Portugalii i wszystkim moim kolegom z drużyny, napisał piłkarz na Instagramie. Wieczorem Portugalia zagra na wyjeździe z Danią. To będzie mecz Ligi Narodów. Wysokie zwycięstwo Industrii Kielce w Superlidze Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie pokonali Śląsk Wrocław 43-26.
9: Takie było założenie dzisiaj, żeby ci zawodnicy, którzy dotychczas grali troszeczkę mniej, będzie mieli troszeczkę więcej czasu na boisku. Takie mecze bardzo trudno się gra z jednej strony, bo wiesz, że jesteś faworytem i ten mecz musisz wygrać, natomiast musisz się obronić na boisku.
7: Komentował trener Industrii Krzysztof Lijewski. Talent dawał nadzieję na dużą sportową karierę, zahamowały ją powracające kontuzje. 5 lat temu Kornelia Lesiewicz odnosiła juniorskie sukcesy w biegu na 400 metrów, była choćby wicemistrzynią świata, biegała też w sztafecie, a wczoraj ogłosiła zakończenie kariery w wieku zaledwie 23 lat.
10: Są decyzje, których nie chce się podejmować. Są też marzenia, z których nie chciałoby się zrezygnować, ale kiedy wiesz, że to jedyna słuszna decyzja, to po prostu nie masz wyboru.
7: Tak mówiła była już lekkoatletka.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: Dzieje się w świecie piłkarskim. Arkadiusz Milik nawywijał.
0: RMF Święta.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Słuchacie stacji RMF Święta.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Gdzie kolejne fakty?
2: Ewa Kwaśny, Tomasz Staniszewski już w studiu. Zaczynamy.
3: Brutalny rozbój i porwanie w Warszawie.
1: Trzech mężczyzn zatrzymanych w akcji kontrterroryści. Z informacjami w tej sprawie dziennikarz RMF FM.
3: Potem ważne zmiany w amerykańskiej armii, które zapowiada amerykański sekretarz wojny Pete Hegseth.
1: A czy polski rząd panuje nad finansami publicznymi?
3: O tym w rozmowie o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24. Naszym gościem będzie przewodniczący Rady Fiskalnej Sławomir Dudek. Trzech mężczyzn podejrzanych o dokonanie brutalnego rozboju z użyciem broni i porwanie mężczyzny zatrzymali stołeczni policjanci.
1: W akcji w Warszawie i powiecie siedleckim brali udział kontrterroryści. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztofie, jakie są ustalenia śledczych?
4: W jednym z garaży podziemnych na warszawskiej Woli do mężczyzny miało podejść dwóch napastników. Jeden przyłożył mu nóż do gardła, drugi broń palną do głowy. Domagali się pieniędzy, grożąc pozbawieniem życia. Następnie wciągnęli pokrzywdzonego do jego samochodu, którym odjechali do lasu. Wciąż go bili i grozili mu, tam zostawili go ze skrępowanymi rękoma i nogami. Wolskim policjantom udało się ustalić tożsamość podejrzanych. W akcji z kontrterrorystami zatrzymali 25, 47 i 51-latka. Podczas przeszukania mieszkania jednego z nich natrafili na broń, którą wyrzucił na sąsiedni balkon. Dwóch zatrzymanych trafiło do aresztu, grozi im 20 lat więzienia. Trzeci odpowie za utrudnianie śledztwa.
1: Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.
3: Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu. Nadano je z Tyraspolu na terenie kontrolowanego przez Rosjan, Naddniestrza. Co o decyzji sądu w sprawie byłego wiceministra sprawiedliwości mówi Świat Polityki? Komentarze zebrał nasz dziennikarz Jakub Rybski.
5: Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że dzięki listowi żelaznemu Marcin Romanowski może utrudniać śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.
6: Decyzja sądu o wydaniu listu żelaznego dla Romanowskiego jest zadziwiająca i mnie osobiście oburza.
5: Mówił Mirosław Suchoń z Unii Centrum. Politycy opozycji uważają natomiast, że dzięki decyzji sądu Romanowski będzie mógł liczyć na uczciwy proces.
7: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby odbędzie się proces, mam nadzieję, przed obiektywnym i uczciwym sądem i zostanie wszystko wyjaśnione, więc ja tylko z tego powodu się cieszę.
5: Tak twierdzi były poseł PiSu Jan Krzysztof Ardanowski. Polityk dodał, że jego zdaniem sąd podjął właściwą decyzję.
3: Amerykański sekretarz wojny odchudza amerykańską armię. Zapowiedział redukcję stanowisk generalskich i admiralskich o 20%.
1: Ale zapowiada też odchudzanie w innym sensie. Żadne grubasy, osoby trans, brodacze, dziwace i mięczaki nie będą tolerowani w armii USA. To wywołujący za oceanem kontrowersję cytat z wystąpienia Pete'a Hegsetha w bazie piechoty morskiej w Quantico koło Waszyngtonu w ramach orędzia o stanie sił zbrojnych.
3: Jak mówiliśmy przed godziną, zapowiedział budowę nowych, pięknych baz dla wracających oddziałów z zagranicy.
1: Jak mówił Hegseth, przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli przy jednoczesnym przewyższaniu każdego globalnego zagrożenia. Szef Departamentu Wojny nie rozwinął wypowiedzi dotyczącej powrotu amerykańskich żołnierzy, ale pada ona w trakcie przeglądu sił USA w Europie, który ma skutkować redukcją wojsk na kontynencie.
3: Hegseth mówił też o powołaniu dowództwa do spraw wojny autonomicznej.
1: AutoWar.com. Ono odpowiadać ma za prowadzenie wojny za pomocą robotów i sztucznej inteligencji. Na czele dowództwa stać ma czterogwiazdkowy generał. Hegseth powołał się na wnioski wyciągnięte z wojny w Ukrainie. Jako motywację do utworzenia tego nowego dowództwa zapowiedział zmianę sposobu, w jaki wojsko pozyskuje, testuje i używa dronów oraz innej podobnej broni.
3: Usłyszeliśmy też o projekcie Meridian.
1: Celem tego projektu ma być zbadanie przyszłości sztuki wojennej. Wezmą w nim udział Elon Musk, były przewodniczący Izby Reprezentantów Newt Gingrich i Palmer Luckey z Unreal Industries. Ta firma specjalizuje się w systemach autonomicznych, sztucznej inteligencji i robotyce dostarczanej Departamentowi Obrony USA.
3: To fakty w RMF FM. Odmowa przyjmowania opakowań, awarie urządzeń.
1: Śmieci, puszki, butelki porozrzucane przy recyklomatach. Tak wy podsumowujecie rok systemu kaucyjnego w Polsce.
3: Problemem wciąż są też kolejki.
8: Przychodzą z dwoma siatami takimi, no bo nawet widzimy, że nawet z workami przecież tutaj ludzie też przyjeżdżają.
1: Jak system działa u was?
3: Co powinno się zmienić po roku funkcjonowania?
1: Dajcie znać. Adres fakty@rmf.fm. A teraz
9: zapraszamy na rozmowę w RMF FM.
3: I w informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salagi, jego gość. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Dzień dobry, panie doktorze.
11: Dzień dobry, panie redaktorze.
10: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%. To myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
11: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
10: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nawet tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za rządów, końcówce rządów PiSu?
11: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
10: A jeżeli jesteśmy powyżej celu inflacyjnego, to rozumiem, że należy się spodziewać podwyżek stóp procentowych. Tak niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej mówią.
11: Tak, trzeba się spodziewać. Inne banki już to, centralne w innych krajach już to zaczęły robić.
10: I myśli pan, że to w listopadzie nastąpi cały ciąg podwyżek, tak?
11: Nie możemy się spóźnić i powtórzyć błędów wtedy, jak ta inflacja nam bardzo mocno wyskoczyła i stopy procentowe były zbyt późno podnoszone.
10: Tak mówi dr Sławomir Dudek, przewodniczący Rady Fiskalnej. Za chwilę o finansach, o naszym budżecie, o tym, jak wiele niebezpieczeństw czeka na polską gospodarkę. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale cały czas jesteśmy w radiu RMF 24.
1: Zapraszamy zatem do naszego informacyjnego radia, jak mówi Piotr, RMF 24.
3: A za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Już teraz zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso.

Historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Co dalej z inflacją?
2: Według najnowszych danych GUS inflacja w Polsce we wrześniu rosła do 4%. Rok do roku jest najwyższa od czerwca 2025.
1: Co przed nami? Między innymi o to Piotr Salek pytał Sławomira Dudka, przewodniczącego Rady Fiskalnej.
3: Widzi pan poziom inflacji na poziomie 4%, to myśli pan sobie, to jest dopiero początek?
4: No na pewno będzie trudno i ta inflacja musiała uderzyć, te zawirowania w Zatoce musiały się odbić.
3: A jak pan mówi będzie trudno, to znaczy, że możemy się spodziewać nowej tej dwucyfrowej inflacji, tak jak było za rządu, końcówce rządów PiS-u?
4: Wydaje mi się, że na ten moment takich scenariuszy nie ma. Jednak trochę była inna sytuacja, dotyczyła też gazu. Tutaj mamy tylko ropę, także raczej nie, ale na pewno już jesteśmy powyżej tego przedziału dla celu inflacyjnego, który jest od 1,5 do 3,5.
2: Cała rozmowa ze Sławomirem Dudkiem jest na rmf24.pl. Za chwilę fakty ekonomiczne, a wcześniej aktualne informacje dla kierowców. Korek na katowickim odcinku autostrada 4. Zator jest na trasie numer 86.
1: Na linii śląski reporter RMF FM Marcin Buczek. Dzień dobry. Marcinie, co się tam stało?
5: Na autostradzie tu w Katowicach na wysokości komendy policji na pasach do Wrocławia jest kolizja. Jak widziałem, uszkodzone są tam dwa samochody, osobowy i dostawczy. Do stłuczki doszło na skrajnym lewym pasie i wszystkie cztery autostradowe pasy są teraz zakorkowane, a ponieważ w tym rejonie nieco wcześniej z autostradą A4 łączy się również droga numer 86, tam także po wspomnianej kolizji są teraz utrudnienia. Korek na autostradzie w stronę Wrocławia zaczyna się kilka kilometrów wcześniej w Mysłowicach na drodze numer 86, natomiast kierowcy znacząco zwalniają już w Sosnowcu.
2: Jeszcze aktualna Warszawa. Cztery samochody osobowe zderzyły się na S8 między węzłami Modlińska-Wisłostrada.
1: Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania. Uważajcie.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
7: Witam, dzień dobry. Państwowe serwisy internetowe dla przedsiębiorców zaliczyły twarde zderzenie z rzeczywistością. 7,5 godziny temu, czyli o północy, osobom prowadzącym działalność gospodarczą minął termin na założenie skrzynki w systemie e-doręczenia, bo od teraz to nowy obowiązkowy kanał komunikowania się urzędów z firmami. No i jak to u nas, wiele osób zostawiło to na ostatnią chwilę. W efekcie, jak ktoś próbował wejść, założyć sobie tę skrzynkę na rządową stronę biznes.gov.pl, no to nie był w stanie. Albo dostawał komunikat, że musi czekać w skrajnej wersji nawet 21 godzin. Takie były wyświetlane komunikaty. Przy okazji nie działały i inne rządowe serwisy. Przedsiębiorcy niestety muszą próbować do skutku, bo jeżeli nie, to mogą przegapić ważną urzędową korespondencję. Będziemy dzisiaj pytać, kto za to odpowie. Zdążył natomiast Główny Urząd Statystyczny, zdążył podać dane o inflacji, chociaż lepiej chyba, gdyby tych danych nie podawał, no bo właśnie, okazało się, że tempo wzrostu cen w Polsce przyspieszyło we wrześniu z 3,4% do równych 4%. Głównym powodem wzrostu inflacji są oczywiście bardzo drogie paliwa, ale widać też, że żywność przestała tanieć, no i teraz to też uderzy nas po kieszeni.
8: Widzieliśmy, że żywność za chwilę odwróci się z tego trendu spadkowego, chociażby przez koniec sezonu warzywno-owocowego w Polsce i konieczność sprowadzania warzyw, owoców z zagranicy, poprzez to, że ceny na przykład głównych produktów spożywczych na świecie już rosną.
7: Mówi ekonomista Lewiatana Mariusz Zielonka, a ceny produktów spożywczych z zagranicy rosną, bo przez drogie paliwa transport jest droższy, a przez drogie waluty generalnie wszystko jest droższe. A skoro sprawdziliśmy i wywołaliśmy te waluty, to zerknijmy, ile teraz kosztują. Euro kosztuje 4,37 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,61, a brytyjski funt 5,10 zł.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: W temacie muzyki waluty nie mają żadnego znaczenia, dlatego że najlepsza muzyka w RMF FM.
0: RMF Święta.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: 115 milionów euro zablokowane przez Pfizera.
3: To środki Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
2: A powodem spór o nieodebrane przez nas szczepionki na COVID-19.
3: Szwedzkie Gripeny będą wspierać ochronę polskiego nieba przez najbliższe 2 miesiące.
2: A czy Polacy mogą liczyć na niższe ceny paliw?
3: Czy dostęp do broni jest nam potrzebny?
2: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem jest poseł PiS Jacek Sasin. Już teraz zapraszamy. 115 milionów euro, czyli prawie 500 000 000 złotych, nie trafiło do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tylko od początku lipca. Powodem jest zajęcie środków na wniosek firmy Pfizer, dowiedziała się nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
3: To pieniądze, które trafiają na konto brukselskiej organizacji Eurocontrol, której linie lotnicze płacą za korzystanie z polskiej przestrzeni powietrznej. 15 października w Brukseli ma dojść do kolejnej rozprawy, podczas której Polska Agencja Żeglugi Powietrznej będzie wnioskować o odblokowanie pieniędzy zajętych w związku ze sporem Polski z Pfizerem o nieodebrane szczepionki przeciwko COVID-19.
2: A Kasia razem z nami teraz w porannych faktach. Kasio, jakie strona polska szykuje argumenty?
4: Rozmawiałam z prezes PAŻP Magdaleną Jaworską-Maćkowiak, która powiedziała mi, że strona polska będzie argumentować, że blokada pieniędzy uderza w stabilność finansową agencji i może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego, szczególnie podczas wojny za wschodnią granicą. Drugi ważny argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia. Ma on chronić pieniądze należne europejskim agencjom kontroli ruchu lotniczego właśnie przed zajęciem. Co ważne, w podobnej sprawie rumuńskiej belgijski sąd już uwzględnił znaczenie tego protokołu.
2: Szwedzka telewizja SVT mówi o Polsce i szwedzkich myśliwcach Gripen. One od października wspierają ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce.
3: Chodzi o powtarzające się przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej. Taką informację przekazał wczoraj rząd Szwecji.
2: Minister obrony Paul Jonsson podkreśla, że chodzi o wzmocnienie zintegrowanego systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochronę węzła logistycznego wsparcia Ukrainy w południowo-wschodniej Polsce. Według Jonssona myśliwce stacjonować mają głównie w Szwecji, a w Polsce utrzymywana będzie niewielka obecność operacyjna. Misja realizowana jest z bazy lotniczej w regionie Blekinge w południowo-wschodniej Szwecji, potrwa 2 miesiące.
3: W tym okresie piloci podlegać będą Centrum Operacji Powietrznych NATO w Uedem w Niemczech.
5: Gospodarz porannej rozmowy w RMF FM zaprasza.
2: Oddajemy zatem głos Tomaszowi Terlikowskiemu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Jacek Sasin, poseł PiSu, Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Witam panie ministrze,
7: witam.
6: Panie premierze,
7: witam
6: panie pośle.
7: Witam
6: panie pośle,
7: państwa.
6: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
7: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
6: Nic ten sędzia, zdaniem się nie
7: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, a kiedy orzekł w inny sposób, okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to wynosić.
6: To minister Żurka, rzeczywiście.
7: No, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
6: Ale mają prawo chodzi, złożyć zażalenie.
7: No, tak, zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówimy teraz DBA, który już przesądza, że sąd w drugiej intencji, instancji uchyli to postanowienie.
6: Wiemy,
7: jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michale Kuśpierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak czwartym razem trafiono właściwego.
6: I co, teraz będzie tak samo?
7: Tak, podziewam się.
6: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski?
7: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, które jest poddawany bez sądu, bez
6: wykazania
7: winy.
6: Na razie nie było żadnych represji, bo nie został aresztowany.
7: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
6: To jeszcze pytanie o ceny paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
7: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili. Powyżej 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
6: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie?
7: Możemy.
6: Cały czas słyszymy o tym.
7: Możemy.
6: Ale no to dlaczego się nie
7: dlatego,
6: dogadujecie?
7: Że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież my
6: Donald
7: powiedzieliśmy...
6: Donald Tusk nie chce, mówi, podpisujcie
7: my powiedzieliśmy, poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który no powinny dobrze, trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
6: Premier Tusk tego nie chce, pana zdaniem.
7: No, dlatego tego nie chcę, ponieważ...
6: Mówi, że to wy nie chcecie.
7: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw.
6: Ponieważ za będzie wyższa inflacja, wyższe
7: rząd na tym, władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych
6: panie
7: cenach
6: pośle,
7: jest wyższa.
6: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę, pójdzie inflacja,
7: inflacja
6: wybory służy, są za rok
7: panie redaktorze,
6: i to nie służy temu
7: mamy
6: rządowi.
7: Mamy katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
6: panie
7: tym pośle, VAT wyższy.
6: Jest pan doświadczonym politykiem. Pan ma,
7: wiem, co
6: ma świadomość,
7: wiem,
6: że w ciągu roku
7: powiem panu więcej.
6: Polacy będą płakać,
7: powiem panu więcej.
6: Krzyczeć,
7: wie pan, ile zarobił,
6: nie
7: wie pan, ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa, prawie 17 miliardów złotych, a w całym poprzednim
6: panie
7: roku 2700.
6: Oczywiście 2700, wie, że nie 17 tylko pieniądze
7: miliardów.
6: Się w polityce liczą,
7: ale bez pieniędzy,
6: liczą się także wyniki
7: panie
6: wyborcze za rok.
7: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
6: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
7: odebrane.
6: I pan
7: w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
6: To chodzi o to, co ja wierzę, do tej pory nie zabrali.
7: No nie zabrali.
6: Panie pośle,
7: no nie zabrali.
6: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
7: Panie redaktorze,
6: uczciwie trzeba powiedzieć,
7: na razie,
6: że nie zabrała.
7: Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
6: A jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie? No jak...

0: bardzo skutecznie realizował i bardzo skutecznie kontynuował.
1: A teraz kto to będzie
0: natomiast
1: robił?
0: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypomnę.
1: Panie ministrze, i pani, teraz, kto teraz będzie ministrem cała finansów, ekipa, jeśli wygracie
0: cała
1: wybory?
0: Ekipa fachowców, panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej
1: Daniel
0: Obajtek
1: będzie to przedstawiał?
0: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
1: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
0: No to, że dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
1: Daniel Obajtek może nim być?
0: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie redaktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
1: A ono nie odeszło przypadkiem do rozwoju? Plus?
0: Nie
1: żałuje pan żadnej straty?
0: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
1: Rozmawiacie? Przemysław Czarnek powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
0: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
1: Pan też rozmawia?
0: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
1: I kto może wrócić w najbliższym czasie, kiedy to się stanie?
0: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Zresztą no, nie będę przecież tutaj ogłaszał nazwisk, którymi prowadziły rozmowę, które znam.
1: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek przecież oskarża. Głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody
0: pod
1: nogi.
0: Bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona. Ja mam dużą pamięć historyczną, polityczną taką. Pamiętam rok 93.
1: Pan nie przyczynił się do tego, że się podzielił PiS?
0: Nie przyczyniłem się, panie redaktorze, do tego. Ani to nie Prawo i Sprawiedliwość się do tego przyczyniło. Co więcej, Prawo i Sprawiedliwość od początku apeluje o to, żeby działać w jedności. A jeśli chodzi o to, co
1: Rozwój
0: pan w tej
1: plus
0: chwili...
1: mówi, że zostali wypchnięci także przez
0: Szanowny
1: pana.
0: Szanowny panie redaktorze, no ja proszę mi wybaczyć, nie będę się do tego odnosił, ponieważ nie chcę generować tutaj jakichś niepotrzebnych dyskusji publicznych z naszymi byłymi kolegami. Wystarczy, że oni to robią. Natomiast ja powiem tak, obserwowałem ten cały proces bardzo bliska i tyle, ile pan prezes Jarosław Kaczyński zrobił w tej sprawie, żeby zachować jedność Prawa i Sprawiedliwości, na ile ustępstw poszedł, na ile kompromisów, które w każdym normalnej sytuacji w ogóle nie powinny mieć miejsca, to naprawdę to nie wskazuje na to, że to po stronie Prawa i Sprawiedliwości była to jakakolwiek wina.
1: Tu postawimy kropkę, pożegnamy się z służbami Radia RMF FM, ale pozostaniemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Sędzia był dobry, gdy orzekał po myśli ministra Żurka. Tak o decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie, który nieprawomocnie wydał list żelazny byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu, mówił gość porannej rozmowy.
3: Ciąg dalszy tej rozmowy w radiu informacyjnym RMF 24. Przypominamy jeszcze, Romanowski jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami

0: Encyklopedią Zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski po uzyskaniu listu żelaznego powinien wrócić do Polski?
2: Między innymi o to Tomasz Terlikowski pytał gościa porannej rozmowy w RMF FM, posła PiS Jacka Sasina.
3: Pan władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
4: Ten sędzia, się nie
3: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, a kiedy orzekł w inny sposób, okazało się nagle, że jest neosędzią, powinien być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie
4: to
3: chyba to winosić.
4: To
3: pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
4: Ale mają prawo złożyć zażalenie.
3: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówimy teraz DBA, który już przesądza, że sąd w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
2: Jacek Sasin między innymi o wczorajszej decyzji Warszawskiego Sądu Okręgowego, który wydał wstępną zgodę na wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu.
1: Brytyjskie więzienia zaczynają dziś zwalniać skazanych po odbyciu 1/3 kary.
2: Ma to na celu zwolnienie miejsc w przepełnionych zakładach karnych.
5: Według dostępnych danych około 350 z ponad 5000 osób, które do czerwca przyszłego roku przedterminowo opuszczą więzienia, to Polacy. Brytyjskie zakłady karne nieco się opróżnią, ale pojawią się problemy w krajach, do których część zwolnionych zostanie deportowana. Co więcej, w chwili obecnej brakuje szczegółowych informacji o tym, kto dokładnie zostanie wydalony z Wielkiej Brytanii. Rządowym programem objęto skazanych odsiadujących wyroki za kradzieże, włamania, handel narkotykami i rozboje. Nie będzie wśród nich morderców i gwałcicieli.
1: O czym z Wysp Brytyjskich informował korespondent RMF FM Bogdan Frymorgan.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Młodzieżówka pewnie wygrywa ze Szwecją.
1: O kolejnym zwycięstwie Jerzego Brzęczka w faktach sportowych RMF FM i Patryk Serwański.
8: Dzień dobry. 3-0, 9 zwycięstwo w 9 eliminacyjnym spotkaniu. 2 bramki strzelił Bartosz Mazurek. Dla piłkarza Red Bull Salzburg, 19-latka, to był debiut w drużynie trenera Brzęczka.
9: Mecz pod pełną kontrolą. Gratulacje dla całej drużyny. Odkąd tutaj jestem, to widzę, że to nie przypadek, że ta drużyna wygrała 9 spotkań. Ja jestem dumny, że mogę być częścią tej drużyny i starałem się oddać wszystko co najlepsze na boisku.
8: W lidze mistrzyń Ewa Pajor z bramką, FC Barcelona z kolejnym wysokim zwycięstwem, 6-0 nad AS Romą. Dla Pajor to był już 46. gol w tych rozgrywkach. Na pierwsze zwycięstwo w Lidze Narodów czekają Niemcy. Na razie przegrali z Grecją, zremisowali z Holandią, a wieczorem w trzecim meczu tych rozgrywek zagrają z Serbami. W tym sporcie liczy się tylko zespół i działanie w jego ramach. Musimy rozwijać drużynę. Jest kilka kwestii, które każdy zawodnik musi w najbliższym czasie mocno sobie przyswoić, jeśli chce zapewnić sobie świetlaną przyszłość w tym zespole. Podkreślał selekcjoner Jurgen Klopp. Portugalia, żyjąca konfliktem Cristiano Ronaldo z trenerem Jorge Jesusem, powalczy z kolei z Danią. Przypomnę, CR7 wczoraj opuścił zgrupowanie drużyny narodowej. No a koszykarze Śląska Wrocław przegrali w Eurocupie z Budusznością Podgoryca i to wyraźnie, 75-99.
10: Pogubiliśmy się w drugiej kwarcie, trochę nas nie było na boisku. Drużyna z Podgoricy zaczęła trafiać tak naprawdę trójkę za trójką, ale w drugiej połowie na pewno były pozytywne momenty.
8: Mówił Tymoteusz Sternicki. Drugą kwartę Śląsk przegrał aż 15 punktami. Pora na ostatnią w tym roku rundę Mistrzostw Świata WRC. Rajd Sardynii zadecyduje o tym, który kierowca zostanie najlepszym zawodnikiem tego sezonu. Łącznie do pokonania 17 szutrowych odcinków o długości ponad 300 km, a liderem klasyfikacji generalnej jest na razie Brytyjczyk Elfyn Evans.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: A nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Wypadki i utrudnienia na 78 w Świętokrzyskim, a także na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
3: Co z cenami paliw? Dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia cen paliwa?
2: Posłuchajcie, co na ten temat mówił gość porannej rozmowy w RMF FM, Jacek Sasin, poseł PiSu.
3: Od dziś obowiązuje nowa lista refundacyjna. Zmiany dotyczą m.in. bezpłatnych leków dla seniorów.
2: Nasz reporter sprawdza w aptece, co to oznacza w praktyce.
3: Tragiczny wypadek na Krajowej 78 w Świętokrzyskiem.
2: W Jaronowicach, to na odcinku Szczekociny-Jędrzejów, dachował samochód osobowy.
3: W wypadku jedna osoba zginęła, w tej chwili na miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
2: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce.
3: Na trasie Kórnik Południe, Środa Wielkopolska, w okolicach miejscowości Trzebiesławki doszło do zdarzenia samochodu osobowego z motocyklem.
2: W miejscu wypadku droga jest całkowicie zablokowana.
3: To fakty RMF FM. Władza zarabia na cenach paliw. Tak mówi poseł PiS Jacek Sasin w porannej rozmowie w RMF FM, pytany, dlaczego opozycja nie może dojść do porozumienia z rządem w sprawie obniżenia cen paliw.
2: Gość Tomasza Trylkowskiego zaznacza, że rząd zrobi wszystko, żeby dotrwać do wyborów.
4: Bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy, on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
5: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
4: odebrane. I pan w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
5: To chodzi o to, co ja wierzę, co do tej pory nie zabrali.
4: Nie zabrali.
5: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
4: Panie redaktorze, uczciwie
5: trzeba powiedzieć, że nie zabrała.
4: Na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
3: Jacek Sasin, Tomasz Telikowski.
2: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl.
3: Nowe leki przeciwdepresyjne oraz terapie dla pacjentów z rakiem płuca są na nowej liście refundacyjnej. Ten wykaz wszedł w życie o północy wraz z początkiem października.
2: Czego dokładnie mają spodziewać się pacjenci? To sprawdza nasz reporter Michał Dobrołowicz, który odwiedził aptekę przy ulicy Pańskiej w Warszawie. Witamy cię, Michale.
6: Dzień dobry. Dużo zmian jest na liście bezpłatnych leków dla osób w wieku 65+. Tam pojawiły się zamienniki dotychczasowych leków i to może zaskoczyć część seniorów i ich bliskich. Zapytałem tu farmaceutkę Monikę Wąsowską-Imielską, na co powinni przygotować się, gdy już przyjdą do apteki.
7: Zmieniają się ceny. Na pewno będą proponowane przez farmaceutów odpowiedniki tych oryginalnych preparatów, bo zamiennik takie same ma zastosowanie, więc farmaceuta na pewno będzie proponował zamiennik i proszę się tego nie bać.
6: Te nowe, bezpłatne dla seniorów i tańsze dla pozostałych leki to m.in. preparaty przeciwzakrzepowe, lek na osteoporozę i popularny preparat stosowany w chorobach serca, nerek i w cukrzycy. Na nowej liście refundacyjnej jest też pierwsza terapia dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna. O tej chorobie było głośno w ostatnich miesiącach, gdy organizowano publiczne zbiórki pieniędzy w tej sprawie.
3: A szczegóły na temat tej nowej listy refundacyjnej sprawdźcie na rmf24.pl.
2: Testu syren alarmowych mogą się dziś spodziewać mieszkańcy powiatu kreśnickiego na Lubelszczyźnie.
3: Taka próba nastąpi między 10 a 12, zapowiada Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i apeluje o zachowaniu spokoju. To będzie, powtarzamy raz jeszcze, test systemu alarmowego.
2: Szwajcarski Związek Piłki Nożnej wycofał swoje poparcie dla kandydatury Szwajcara Gianniego Infantino na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta FIFA.
3: Jak czytamy w komunikacie federacji, decyzja jest wynikiem gruntownej, ponownej oceny wydarzeń z ostatnich miesięcy. Z perspektywy SVF szereg incydentów rodzi fundamentalne pytania dotyczące przywództwa, zasad zarządzania, przejrzystości oraz procesów decyzyjnych wewnątrz FIFA.
2: Infantino głośno krytykowany jest w związku z propozycją sprzedaży prywatnym inwestorom 20% udziałów w prawach komercyjnych FIFA, w tym praw do Mistrzostw Świata.
3: Plan ten został porzucony w lipcu po protestach i groźbach bojkotu przez niektóre kontynentalne federacje.
2: Szwajcar w marcu będzie ubiegał się o reelekcję. Szefem FIFA jest od 2016 roku.
3: Zestaw nieznanych dotąd nagrań zespołu Oasis, wyceniony na kwotę od 1 200 000 do ponad 1,5 miliona funtów, wycofany z aukcji.
2: Wycofany po tym, jak zespół złożył wniosek o nakaz sądowy.
3: Jak informuje BBC, na początku miesiąca ogłoszono, że dom aukcyjny Littleton Auctions w Evesham sprzedaje zestaw nagrań obejmujący 63 koncerty na żywo, a także próby dźwięku i ponad 100 godzin nagrań Noela i Liama Gallagherów z lat 90. Te nagrania zebrał inżynier dźwięku Oasis Hal Richards, który współpracował z zespołem od wydania ich debiutanckiego albumu Definitely Maybe.
2: Nagrania zostały wystawione na sprzedaż przez syna realizatora dźwięku. Spór prawny trwa.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodni.
0: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl. Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
2: Zabójca kobiety z Kędzierzyna na Koźle był niepoczytalny.
3: Taką opinię wydali biegli w sprawie zabójstwa z końca sierpnia.
2: Co to oznacza, o tym reporter RMF FM na początek faktów.
3: Potem żal a la Jacek Sasin.
4: Nie żałuję każdej straty.
2: Według Sasina trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do Prawa i Sprawiedliwości.
3: Cristiano Ronaldo wyjechał ze zgrupowania reprezentacji Portugalii.
2: Czy 41-latek może tam jeszcze powrócić? Posłuchajcie.
3: Zabójca kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Taką opinię wydali biegli w sprawie sprawcy zbrodni, do jakiej doszło pod koniec sierpnia. Kobieta, przypominamy, została zaatakowana, kiedy spacerowała w lesie z psem. A wcześniej ten sam napastnik zaatakował w Opolu i tam poważnie ranił mężczyznę.
2: Na linii nasz dziennikarz Marcin Buczek. Marcinie, dzień dobry. Jakie konkretnie są wyniki badań ekspertów?
5: Opinia wydana przez dwóch psychiatrów i psychologa jest jednoznaczna. Kiedy mężczyzna atakował, był niepoczytalny. Mówiąc specjalistycznie, miał w pełni zniesioną zdolność zarówno rozpoznania znaczenia swoich czynów, jak i pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego była choroba psychiczna. Jak powiedział mi przed chwilą prokurator, specjalistom wystarczyło jedno badanie, aby dojść do takich właśnie wniosków.
3: Co zatem dalej ze śledztwem w tej sprawie?
5: Śledztwo będzie dokończone, jak usłyszałem od prokuratora, może to jeszcze potrwać około 3, może 4 miesięcy. Chodziło o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu, ale aktu oskarżenia już nie będzie, natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym, a na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
3: Trwają rozmowy z posłami Rozwoju Plus o ich powrocie do PiS. Ujawniał dziś w porannej rozmowie w RMF FM Jacek Sasin.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości deklarował także konieczność powołania jednej listy całej prawicy.
3: W warszawskim studiu gospodarz porannej rozmowy Tomasz Terlikowski. Tomku, kto zatem może wrócić do Prawa i Sprawiedliwości?
6: Tego Jacek Sasin nie chciał zdradzić, choć deklarował, że wie, kto to może być.
4: Ja to, że żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
7: Rozmawiacie? Bo wczoraj powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
4: Z tego co wiem, to tak. Tak jest.
7: Pan też rozmawia?
4: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
6: Nazwiska jednak nie padły. Zamiast tego Jacek Sasin zadeklarował, że prawica poza koroną polską powinna iść z własną, wspólną listą wyborczą, która byłaby odpowiedzią na jedną, planowaną jego zdaniem, listę obecnej koalicji rządowej.
4: Jesteśmy na to gotowi, panie redaktorze.
7: Rozmawiacie o tym z Konfederacją?
4: Panie redaktorze, znaczy to są tego typu rozmowy, o których się raczej nie informuje, nawet jeśli one trwają. Dzisiaj,
7: ale skoro wiem, nawet jeśli, to znaczy trwają czy nie trwają?
4: Panie redaktorze, dzisiaj nie widzę jakiegoś szczególnego entuzjazmu, tak bym powiedział, w innych partiach prawicowych do tego, żeby takie rozmowy w ogóle inicjować i prowadzić je w realny sposób.
6: Poseł Sasin zapowiedział też, że niebawem oficjalne propozycje zostaną zaprezentowane przez Jarosława Kaczyńskiego.
2: To także są fakty. Czy to koniec Cristiano Ronaldo w portugalskiej reprezentacji?
3: Jeden z najlepszych piłkarzy w historii opuścił wczoraj zgrupowanie portugalskiej kadry, w tle konflikt z trenerem Jorge Jesusem.
2: Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, co mówią o tym portugalskie media?
8: Dzień dobry. Wyliczają, że od debiutu Ronaldo w reprezentacji minęło ponad 8 tysięcy dni. Przypominają, że w przeszłości piłkarz miał już napięte relacje z selekcjonerami. Teraz jednak opuścił zgrupowanie, a za to grozi mu kara finansowa, symboliczna oraz zawieszenie w reprezentacji. Jorge Jesus w ostatnim meczu przeciwko Norwegii kazał długo rozgrzewać się Ronaldo, ale ostatecznie nie wpuścił go na murawę. Każdy zawodnik czuje się źle, gdy rozgrzewa się przez 20-30 minut, a ostatecznie nie wchodzi do gry. Nikt nie byłby z tego zadowolony. Nikt, a już na pewno nie Chris, który ma taką pozycję. Tym bardziej nie ktoś taki jak Pele czy Maradona. Tak mówił wczoraj na konferencji portugalski szkoleniowiec. Ronaldo był wtedy na stadionie, szykował się do treningu. Uznał jednak, że Jesus bagatelizuje całą sprawę. Wrócił więc do hotelu, a do Kopenhagi przyleciał prywatny odrzutowiec piłkarza. Ronaldo w oświadczeniu napisał, że niebawem Portugalczycy poznają powody jego decyzji. Na razie jednak życzy kolegom z drużyny narodowej powodzenia w najbliższych meczach.
2: Po gwieździe portugalskiej życzenia z kosmosu.
3: Po chińsku, ale gwiazdy też będą. Załoga statku Shenzhou-23 przebywająca na pokładzie stacji kosmicznej Tiangong przekazała dziś pozdrowienia dla ojczyzny z okazji 77. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Podczas wykonywania misji w kosmosie zawsze towarzyszy nam flaga państwowa. Nieustannie przypomina nam ona, by nosić ojczyznę w sercu i z szacunkiem podchodzić do naszej misji. Tak mówi astronauta Zhang Jiuan, dumnie prezentując czerwoną flagę z pięcioma gwiazdami.
2: Ta największa to przywództwo Komunistycznej Partii Chin.
3: Te cztery małe to cztery klasy społeczne i jedność.
2: Robotników,
3: chłopów,
2: inteligencji
3: i drobnej burżuazji. Oczywiście wokół tych socjalistycznych idei jednej prawowitej partii.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Obska, dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. W Żywcu ruszyło śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na przejściu dla pieszych. Nie żyje jedna osoba. Rok systemu kaucyjnego. Jak go oceniacie? W faktach oddamy wam głos. Hejna lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Znów będzie grał na cztery strony świata. Będą także fakty kulturalne w RMF FM. Prokuratura w Żywcu rozpoczęła śledztwo dotyczące wczorajszego śmiertelnego wypadku w tym mieście. Jak mówiliśmy w faktach, potrąceni zostali tam piesi. Jedna osoba zmarła. Dziennikarz RMF FM, Marcin Buczek, teraz w faktach. Witamy, Marcinie. Co do tej pory wiadomo o tym wypadku?
3: Z bardzo wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej kierowca auta osobowego wjechał w dwie osoby, które były na przejściu dla pieszych. Następnie to auto uderzyło w kolejny samochód. Piesi zostali zabrani do szpitala i jedna z tych osób zmarła. Do szpitala śmigłowcem zabrano wczoraj także kierowcę, który wjechał w to przejście. Jak powiedział mi prokurator, na razie mężczyzny nie można przesłuchać. Pobrano mu jedynie krew do badań, żeby sprawdzić, w jakim stanie prowadził samochód. I niestety jest jeszcze kolejna śmiertelna ofiara wypadków, do jakich doszło minionej doby tu w Śląskiem. Do drugiej tragedii doszło na drodze S1 i o tym również mówiliśmy w faktach. Tam także ofiara wypadku po kilku godzinach zmarła w szpitalu.
2: Ciężarówka wjechała w blok przy ulicy Klimeckiego w Krakowie. Kierowca najpewniej zasłabł za kierownicą. Zabrano go do szpitala, przekazał nam dyżurny małopolskich strażaków. Mieszkańcom budynku nic się nie stało. Na miejscu pracuje nadzór budowlany, który oceni, czy blok został uszkodzony. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce. Jak oceniacie jego działanie? Pytaliśmy o to mieszkańców Łodzi.
4: Jak dla mnie jest wszystko dobrze, tylko za słabo odczytują kody.
5: Byłam bardzo sceptyczna. Gdyby to było 10-20 groszy, wyrzucałabym do kosza. 50 groszy to jest znacząca suma. Dobra forma też kieszonkowego dla dzieci z pewną mobilizacją i obowiązkiem domowym dodatkowym.
6: Jakieś problemy?
7: Jako mama 5-letniego syna chciałabym, żeby otwory, do których wkłada się butelkę, były troszkę niżej, żeby mógł sobie radzić z tym sam.
8: Ja tak jestem sama, to 2-3 butelki przynoszę, ale wiem, jak córka, no to worki noszą.
2: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Czekamy też na wasze głosy pod adresem fakty@rmf.fm.
0: Spotkanie z historią w faktach RMF FM.
2: Znów będzie grał Hejnał na cztery strony świata. Hejnalista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Za godzinę trzeci najstarszy Hejnał w Polsce znów wybrzmi z wieży ratusza.
9: Kiedyś Hejnalista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm. Więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
2: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, które jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Czas na fakty kulturalne, na które zaprasza Marlena Chłudzio.
10: Dzień dobry.
2: Na początek sztuka przez duże S we francuskiej stolicy.
10: W Paryżu tłumy przyciąga wielka wystawa obrazów jednego z najsławniejszych francuskich malarzy XIX wieku, Paula Cézanne'a, a także artystów, którzy inspirowali się jego twórczością. Nasz korespondent Marek Gładysz wyjaśni, gdzie zobaczymy te wszystkie arcydzieła.
11: W ramach głośnej wystawy pod tytułem Cézanne i my, którą będzie można zwiedzać w zabytkowym pałacu ekspozycyjnym Grand Palais koło paryskich pól elizejskich do połowy stycznia, prezentowanych jest publiczności blisko 70 płócien tego mistrza, w tym najbardziej znane arcydzieła jego autorstwa oraz ponad 100 obrazów artystów, którzy inspirowali się lub inspirują się do dnia dzisiejszego jego twórczością. W organizacji tej ekspozycji wzięło udział m.in. renomowane Centrum Kultury imienia Georges Pompidou i znane paryskie Muzeum d'Orsay.
10: Widzowie Teatru Śląskiego w Katowicach będą mogli zobaczyć dziś na scenie kameralnej spektakl Od jednego Lucypera na podstawie powieści Anny Dziewit-Meller. To opowieść, która splata losy kilku pokoleń śląskich kobiet. Przedstawienie wyreżyserowała Dorota Ignatiew. Na pierwszą w tym sezonie premierę zaprasza w sobotę Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Spektakl non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik porusza tematy macierzyństwa, uzależnienia, prywatności i granic. Obok aktorów zobaczymy lalki stworzone przez Anetę Grzeszykowską.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: A teraz pytanie do tych, którzy mają firmę. RMF Święta.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Chowska.
2: Rusza śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie. W Warszawie pilna narada ministra spraw wewnętrznych z szefostwem Służby Ochrony Państwa. Nadia waży prawie tyle, co mały Fiat. Na apetyt nie narzeka.
3: Jest żarłoczna.
2: O co chodzi? Zdradzimy za chwilę. Zaczynamy fakty w południe. Narażenie na utratę życia lub zdrowia. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo w sprawie przesyłki, która trafiła wczoraj do żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Po jej otwarciu do szpitala trafiły 3 osoby. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Lublinie, na której konferencji był reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co wiadomo o tej przesyłce?
4: Dzień dobry. Przyniósł ją listonosz, przyjęła cywilna pracownica i przekazała zastępcy szefa placówki. To on otworzył kopertę. Wewnątrz była zwykła kartka papieru.
5: Kartka z podpisem pozdrawiam złota.
4: Informuje Marcin Kozak, rzecznik prokuratury, i dodaje, że z koperty nic się nie wysypało ani nie wylało. Mężczyzna, który otworzył przesyłkę, poczuł się źle.
5: Poczuł duszności i został przewieziony do najbliższego szpitala. Później objawy drapania w gardle zgłosiły jeszcze 2 osoby.
4: Nikogo z tej trójki nie trzeba było hospitalizować. Jakie było rozpoznanie lekarskie, prokurator nie ujawnia ani tego, czy przesyłka miała ślady przejścia przez niemiecką pocztę. Nie wykryto na niej skażeń, ale przekazano do dalszych badań. Prokuratura ustala, czy w ogóle jest związek między listem a dolegliwościami u 3 osób, czy to tylko zbieg okoliczności. Lublin, Dominik Smaga.
2: Rusza pilna narada kierownictwa resortu spraw wewnętrznych z dowództwem Służby Ochrony Państwa. Minister Marcin Kierwiński szuka nowego szefa SOP-u, czyli formacji, której głównym zadaniem jest ochrona najważniejszych osób w kraju. Łączymy się z dziennikarzem RMF FM Krzysztofem Berendą.
6: Witam cię, dzień dobry.
2: Witaj. Krzysztofie, dlaczego narada w tej sprawie jest pilna?
6: Dlatego, że nagle posypał się dotychczasowy plan powołania nowego szefa tej służby. Rząd, przypomnę, chciał powołać na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza, ale prezydent odmówił podpisu, tłumacząc to między słowami brakiem zaufania. Dzisiaj minister Kierwiński chce ustalić, kogo innego wskazać, ale też sprawdzić, czy może jakimś sposobem dałoby się sprzeciw prezydenta ominąć, zignorować. Artykuł 11 ustawy o Służbie Ochrony Państwa mówi, że komendanta SOP powołuje i odwołuje premier w uzgodnieniu z prezydentem. Pytanie, czy to stwierdzenie w uzgodnieniu oznacza konieczność wyrażenia przez prezydenta zgody, czy może jedynie niewiążącej opinii. Przypomnę, że zmiany w SOP-ie stały się koniecznością po tym, jak z jednej strony funkcjonariusze dopuścili rok temu do kradzieży auta premiera spod jego domu, a z drugiej strony SOP wpuścił policję do Pałacu Prezydenckiego w czasach Andrzeja Dudy, by ta zatrzymywała ukrywających się tam Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.
2: Ostrzegamy kierowców. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na śląskim odcinku A4. W pobliżu Pławniowic między węzłami Kleszczów i Łany ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Ostatnio naszym problemem są stałe fragmenty gry. Rzeczywiście bramki tracimy zbyt łatwo, mówi selekcjoner polskich piłkarzy Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zagrają z Rumunią w Lidze Narodów. W miejscowości Kępe na Mazowszu, gdzie przebywa nasza reprezentacja, jest Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Patryku, jak po ostatnich wynikach to spotkanie traktuje selekcjoner?
7: Nie mam poczucia, że będę jutro grał o posadę, uważa Jan Urban. Jeśli będę myślał w taki sposób, no to nie będę koncentrował się na tym, co najważniejsze, opisuje selekcjoner, ale też ma świadomość, że po ostatnich meczach odżyła dyskusja o przyszłości naszej reprezentacji, no i możliwego zwolnienia go z funkcji trenera kadry.
8: Powiem wam szczerze, wiedziałem, co się będzie działo, nie zaglądałem za dużo, natomiast wiem, no bo za długo żyję w tym kraju, żeby nie wiedzieć, że jeśli nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda.
7: Podkreślał Urban, zdaniem naszego szkoleniowca, coraz lepiej na treningach prezentuje się Robert Lewandowski. No jego dobra gra w meczu z Rumunią, jego doświadczenie mogą być bardzo pomocne.
9: Te fakty robią wrażenie.
2: Ma na imię Nadia, lekko różową cerę i ma zdecydowanie góralskie korzenie. Waży niebagatelne 683 kg i mimo, że wyrosła w surowym klimacie Podhala, jest jedną z 3 największych dyni w Polsce. Dynię rekordzistkę można podziwiać na Baligówce koło Czarnego Dunajca. Wyhodował ją Maciej Molek z Załucznego, a Maciej Pałachicki pytał, jak mu się to udało.
10: Odpowiednie nasiona, genetyka odpowiednia, no i dużo pracy.
11: Czy ją się jakoś specjalnie podlewa, nawozi?
10: Najwięcej to jest podłoże, przygotowanie podłoża. I jeżeli mamy już dobrze przygotowane podłoże, to w ten sposobem ograniczamy już po prostu to nawożenie. Ale oczywiście taka dynia jest żarłoczna, wymaga dostarczania dużej ilości nawozów i wody. Musi gdzieś nawet nawet 1000 litrów wody wypić.
11: Dziennie?
10: Dziennie. Także to są duże ilości. Co ciekawe, ta dynia została wyhodowana z polskich nasion i to od kolegi tutaj również z Podhala, z Bustryku. Także ma swoje, można powiedzieć, że już góralskie korzenie.
11: Czyli góralka Nadia.
10: Tak, dokładnie.
2: Na razie Nadia ozdabia dyniowe pole, pod koniec miesiąca będzie straszyła, a potem posłuży jako pasza dla zwierząt. Zupy raczej z niej nie będzie. A jak wygląda dynia Nadia? Możecie już teraz zobaczyć na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami.

0: Je?
1: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska.
2: Jest nowa opinia biegłych w sprawie stanu psychicznego i chora M. Mężczyzna tydzień temu na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, jedna z nich zmarła. Bruksela odpowiada Moskwie. Chodzi o rosyjskie groźby pod adresem europejskich zakładów produkujących broń dla Ukrainy. A na koniec spacerek na uniwerek w Szczecinie. Wciąż nie ma zgody lekarzy na przesłuchanie i chora M. mężczyzny, który w zeszłym tygodniu zaatakował nożem 5 osób w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura okręgowa w Przemyślu otrzymała właśnie opinię biegłych psychiatrów w sprawie Ukraińca. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co jest w tym dokumencie?
3: Biegli zbadali chora M i stwierdzili, że jego stan zdrowia wciąż nie pozwala na spotkanie z prokuratorem. Jak napisano, mężczyzna w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Nie ma więc możliwości przesłuchania go i ogłoszenia mu zarzutów, tak mówiła mi prokurator Małgorzata Taciuk-Kurasiewicz, dodając, że jest jednak pewien progres.
4: Biegli stwierdzili, że dostrzegają pewną, lecz jeszcze nieznaczną i niestabilną poprawę jego stanu zdrowia.
3: W opinii zawarto też stwierdzenie, że areszt mężczyzny ma być w dalszym ciągu wykonywany w szpitalu psychiatrycznym o wzmocnionym zabezpieczeniu. Prokuratura zapowiada niebawem kolejny wniosek do biegłych o przebadanie 31-latka.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Jeżeli Rosja zaatakuje nasze fabryki na terytorium Europy, będzie to oznaczało uruchomienie artykułu 5 NATO. Tak Moskwie odpowiada unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilius. Rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji Maria Zacharowa powiedziała wczoraj, że nikt nie powinien zakładać, iż zakłady wojskowe poza terytorium Ukrainy, które produkują broń dla Kijowa, będą bezpieczne. Artykuł 5, przypominamy, mówi, że zbrojny atak na jedno państwo NATO jest traktowany jako atak na wszystkich sojuszników. Na linii studio RMF FM w Brukseli, w nim nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, co jeszcze mówił unijny komisarz?
5: Komisarz mówił, że Unia i NATO nie zamierzają dać się zastraszyć rosyjskim groźbom, także nuklearnym. W odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe Europa powinna być gotowa na bolesną odpowiedź dla Rosji, ale nie chciał ujawnić, na czym miałaby ona polegać. Podobnie wypowiedział się generał Piotr Błazeusz, polski przedstawiciel wojskowy przy NATO.
6: Może powinniśmy być troszkę bardziej proaktywni, może powinniśmy też nie obawiać się, akceptując pewien stopień ryzyka, żeby odpowiedzieć bardziej stanowczo.
5: Chodzi o skoordynowaną odpowiedź NATO i Unii z wykorzystaniem instrumentów ekonomicznych, sankcyjnych, informacyjnych i technologicznych. Jak podsumował polski generał, chodzi o to, żeby Rosja zrozumiała, że nie ma szans.
7: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
2: Pod lupą faktów dziś system kaucyjny. Pytamy was o to, jak oceniacie jego działanie rok po wprowadzeniu. Do skrzynki faktów wpadł mail od pani Beaty, która zwraca uwagę na pracę kasjerek, które otrzymały dodatkowe obowiązki bez dodatkowego wynagrodzenia. Czyszczenie, opróżnianie, odblokowywanie, wyciąganie zablokowanych butelek, które zatrzymują się w zgniatarkach. Do tego wszystkiego wysłuchiwanie klientów, którzy są poirytowani całą sytuacją, że butelkomat znów nie działa prawidłowo. Nikt nie pomyślał o tym, aby został nałożony na pracodawców obowiązek dodatkowego wynagrodzenia za tę pracę. Czytamy w mailu. Czekamy także na wasze głosy. Adres fakty@rmf.fm. Setki studentów z kolorowymi wstążkami, gwizdkami, a nawet bębnami przeszły dziś ulicami Szczecina. Akcją Spacerek na Uniwerek rozpoczął się tam nowy rok akademicki. Dla wielu studentów był to pierwszy taki marsz.
8: Pięknie, dużo osób.
9: Jesteśmy na Akademii Sztuki w Szczecinie. No pierwszy taki dzień. Poznać po prostu fajnych ludzi tutaj, naszych pierwszaczków i tak dalej.
10: A to dla ciebie jest pierwszy taki spacerek, czy już kolejny?
9: Pierwszy. Pierwsze studia, pierwszy spacerek, więc no.
10: Dużo emocji.
9: Tak, na pewno. Zobaczymy, co się będzie działo.
10: Dobrze wrócić na uczelnię?
8: Pomału do przodu. Myślę, że dobrze.
11: To nasz pierwszy rok akademicki, więc jeszcze nie wiemy, czy powinniśmy się cieszyć, czy bać.
2: Ja myślę, że zdecydowanie cieszyć, a nie bać. A szczecińskich studentów przepytała reporterka RMF FM Anna Pałamar. W faktach o 14 zajrzymy na dyniowe pole koło Czarnego Dunajca na Podhalu.
12: 20 toń dyń w tym roku. Jest co odwiedzać.
2: Słyszymy się za niespełna godzinę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Co tam się na drogach ostatnio wydarzyło, że warto o tym opowiedzieć? Piraci drogowi, o tym za chwilę.
0: RMF Święta.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska.
2: Jestem, zapraszam. Chciał przeprowadzić zamach terrorystyczny i zabić policjanta. W rękach warszawskich funkcjonariuszy jest 15-letni obywatel Ukrainy. Ostrzegamy kierowców, są problemy na śląskim odcinku A4. Na koniec dyniowy zawrót głowy na Podhalu.
3: 20 toń dyń w tym roku. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia.
2: To są fakty o 14. Policja z warszawskiego Żoliborza zatrzymała 15-latka, który szukał w internecie informacji, jak dokonać zamachu terrorystycznego. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Witaj, Jakubie.
4: Dzień dobry, jestem.
2: Jak policjanci wpadli na trop nastolatka?
4: Stołeczni funkcjonariusze otrzymali informację o aktywności 15-latka z Ukrainy w internecie. Nieletni miał wyszukiwać treści dotyczące możliwości przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz zabójstwa policjanta. Służby ustaliły jego tożsamość i adres zamieszkania. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptopa i telefon nastolatka, które przekazali biegłym. Sąd zdecydował już, że 15-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. O dalszym losie nieletniego zdecyduje sąd rodzinny.
2: Uwaga, kierowcy, dwie ciężarówki zderzyły się na śląskim odcinku autostrady A4. Do kolizji doszło między węzłami Kleszczów i Łany. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Francuskie szkoły i uczelnie sparaliżowane przez protesty. Do uczniów i pracowników szkół, którzy domagają się poprawy warunków nauki i pracy, dołączyli studenci. Wśród protestujących są także chuligani, którzy atakowali policjantów i podpalili budynek szkoły, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Demonstranci podpalili liceum w Nantes na zachodzie kraju. Płomienie zniszczyły dużą część budynku, który grozi zawaleniem się. W Marsylii grupy zamaskowanych młodych ludzi zaczęły podpalać autobusy. Kiedy przejechali strażacy, ich wóz został również podpalony. W niezliczonych miastach płoną uliczne barykady. Premier Sebastian Lecornu zapowiedział zwołanie narady rządowego sztabu kryzysowego. W starciach ulicznych rannych zostało już ponad 200 osób, w tym uczniów, działaczy skrajnej lewicy i policjantów.
6: Wasze opinie w faktach RMF FM.
2: Jak waszym zdaniem działa system kaucyjny? Pytamy rok po jego wprowadzeniu. Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas pan Rafał. Nasz słuchacz negatywnie ocenia pracę butelkomatów, które, jak czytamy w jego mailu, często są nieczynne, zapchane, zawieszają się. W efekcie oddanie kilkunastu sztuk butelek zajmuje dużo czasu i generuje kolejki. W dodatku w pobliżu butelkomatów często występuje smród od resztek napojów. Czekamy także na wasze głosy w dyskusji o systemie kaucyjnym. Na Baligówce koło Czarnego Dunajca na Podhalu można nie tylko podziwiać dynię wagi ciężkiej, która ma prawie 700 kg. Jest też labirynt z kukurydzy i dyniowe pole.
3: 20 toń dyń w tym roku. Myślę, że jest co odwiedzać. Tutaj można sobie porobić piękne zdjęcia właśnie z naszymi dyniami i można to świetnie wykorzystać w jakieś kadry.
7: No i Halloween się zbliża.
3: Od 24 października można tutaj przychodzić, mamy labirynt strachu. Myślę, że będzie to super zabawa dla młodych oraz dla tych starszych osób.
7: Słyszałem, że nawet się można w kukurydzy tutaj zgubić, tak?
3: No, można jak najbardziej, natomiast nie ma czego się bać. Tutaj podajemy również nasz numer telefonu.
7: Czyli jak się ktoś zagubi, to przylatuje dron i wyciąga.
3: No, można tak powiedzieć.
2: Po tym dyniowym i kukurydzianym królestwie Macieja Pałachickiego prowadzała Alicja Mierzwa. Na rmf24.pl możecie zobaczyć dynię gigant z Podhala.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: To teraz nie musicie absolutnie nic robić. Możecie robić zakupy, możecie wracać z pracy, możecie iść na...

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.
1: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow.

RMF Święta.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów przy mikrofonie Anna Wachowska, witamy.
2: Witam i zapraszamy. Sektor zdrowia na celowniku hakerów. Do nowych danych w tej sprawie dotarł reporter RMF FM. Kierowcy noga z gazu. Są problemy na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. Pod lupą faktów system kaucyjny. Pytamy Was o to, jak go oceniacie. Prawie 1400 razy hakerzy atakowali sektor zdrowia. Chodzi o okres od stycznia do września. To nowe dane, do których dotarł reporter RMF FM. Incydentów było o niemal 1/3 więcej niż przed rokiem. Fakty o 15 otwiera dziennikarz RMF FM Jakub Rybski. Witaj.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Jakie najczęściej były to ataki?
3: Przede wszystkim oszustwa sieciowe, takie jak phishing. Było ich prawie 400. Hakerzy bardzo często wykorzystują też podatność systemów na ataki, szukają luk w oprogramowaniu i wykorzystują słabości infrastruktury cyfrowej.
4: Są grupy hakerskie z całego świata rozproszone, które są sfokusowane na pozyskiwanie środków finansowych, kradzieże po prostu takie czy inne. Grupy hakerskie są też związane z obcymi rządami.
3: Mówił mi Jeremi Olechnowicz, dyrektor pionu eksploatacji systemów teleinformatycznych w Centrum E-Zdrowia. Olechnowicz dodaje, że liczba ataków z roku na rok będzie rosła. Problem jest jeszcze jeden. Nowe wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu odpowiednie instytucje nie będą mogły wymagać od firm dodatkowych zabezpieczeń.
2: Dziś o 20:00 Karol Nawrocki wygłosi orędzie, poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Nie wiadomo na razie, czego będzie dotyczyć wystąpienie głowy państwa. Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej numer 17 na Lubelszczyźnie. W pobliżu miejscowości Łabuńki Pierwsze, chodzi o odcinek Zamość, Tomaszów Lubelski, zderzyły się dwa samochody osobowe i tam jedziecie wahadłowo.
5: Pytamy o fakty.
2: Jak oceniacie system kaucyjny po roku jego działania? Na adres fakty@rmf.fm napisał do nas Paweł. Niby to ekologia, a z butelkami muszę pojechać samochodem i spalić paliwo, więc emituję CO2. Butelkomaty pracują na prąd, przecież to też CO2. Kolejki. Nieczynne z powodu awarii butelkomaty. Podwyżka opłaty za śmieci, za oddawanie mniejszej liczby plastików. Same wady, a przecież Polska ma najnowocześniejsze maszyny do segregacji butelek, zauważa słuchacz. Czekamy na kolejne Wasze opinie. Adres dobrze Wam znany. fakty@rmf.fm. W Białymstoku początkowo szacowano, że po wprowadzeniu systemu kaucyjnego roczne straty miejskiej spółki Lech, która odpowiada za gospodarkę odpadami, wyniosą 4,5 miliona złotych. Jak informuje prezydent miasta Tadeusz Truskolaski, problem udało się rozwiązać.
6: Początkowe straty, które szacował Lech, zostały w tej chwili zrekompensowane poprzez to, że Lech podpisał 3-letnią umowę na sortowanie tych odpadów, które są zbierane w ramach recyklingu. W związku z powyższym nie będzie z tego powodu żadnej straty. Przeciwnie, planowana jest nadwyżka, o której ewentualnie poinformujemy po zakończeniu roku.
2: Podkreśla prezydent Białegostoku. Kto zapłacił za postój, a kto nie? Ulicami Krakowa jeździ specjalny pojazd, który skanuje tablice zaparkowanych samochodów. To testy systemu e-kontroli strefy płatnego parkowania.
7: Skanowanie włączone. Na dachu jest umieszczony boks. W boksie znajdują się kamery po obu stronach, a także lidary. One w połączeniu ze sobą dokonują i czytania tablic rejestracyjnych i ustalenia dokładnej lokalizacji pojazdu. Po skanowaniu wysyła dane do systemu i sprawdza w systemie miasta, czy opłata została dokonana za postój, czy też nie.
8: I teraz po zakończeniu naszej kontroli trzeba kliknąć stop.
9: Skanowanie wyłączone.
2: Violetcie Urbanek z firmy prowadzącej testy towarzyszył reporter RMF FM Maciej Sołtys. Jeśli e-kontrola zda egzamin, wtedy zacznie działać w Krakowie od przyszłego roku. Nowe fakty o 15:30.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do...
0: RMF Święta.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Kowska. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej numer 94 na Opolszczyźnie. W pobliżu Strzelec Opolskich ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Na miejscu policja kieruje ruchem. Trzy samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku A4. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zablokowany jest pas jezdni w kierunku Wrocławia. Uważajcie. Rosyjski opozycjonista i były szachowy mistrz świata Garry Kasparow poinformował, że służby specjalne USA i Litwy ostrzegły go o grożącym mu niebezpieczeństwie ze strony rosyjskich służb. Podobne ostrzeżenie otrzymał jego współpracownik Iwan Tiutrin. Kasparow przekazał na Telegramie, że wraz z Tiutrinem, współzałożycielem Forum Wolnej Rosji, znalazł się na liście osób do likwidacji. Na adres fakty@rmf.fm piszecie o systemie kaucyjnym. Pytamy was, jak działa rok po jego wprowadzeniu. Opinie są podzielone. Paweł informuje, że widzi same zalety. Porządek w domu, brak pustych butelek w śmietniku, które zajmowały dużo miejsca, a dzieci nauczyły się wyrzucać butelki, co uczy tego, że pieniądze nie spadają z nieba. A Przemysław uważa, że wraz z wprowadzeniem systemu staliśmy się zbieraczami śmieci. Dziękujemy za wasze głosy i w imieniu Agnieszki Pietrzak i Tomasza Weryńskiego zapraszamy na Fakty w RMF FM o 16.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem klubu ekonomicznego jest właściciel sklepu z oponami.
0: Nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Tomasz Wyryński przejmują mikrofony.
2: Dzień dobry. Miliardy euro wypłaciła Warszawie Bruksela.
3: Powiemy, na co te pieniądze.
2: Znany policji senior próbował podpalić samochód przed komendą.
3: To stało się w Ciechanowie.
2: Ponad 300 uczelni w Polsce rozpoczęło nowy rok akademicki.
3: Mazurach, malarze.
4: Jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy.
2: Relaksujący plener niedaleko Mikołajek.
3: Komisja Europejska poinformowała o wypłacie blisko 8 miliardów euro dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy.
2: To pieniądze z przedostatniego polskiego wniosku o płatność.
3: Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na co zostały wydane, wypłacone właśnie pieniądze?
5: Pieniądze zostały przeznaczone przede wszystkim na cyfryzację szkół. Nauczyciele dostali bony na laptopy, a szkoły zostały wyposażone w laptopy i tablety. Pieniądze poszły też na transport publiczny, między innymi na zakup 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Wśród zrealizowanych projektów są także inwestycje w poprawę efektywności energetycznej i zieloną transformację.
2: Dwa foliowe worki wypełnione paliwem oraz świeczkę znaleźli policjanci pod samochodem zaparkowanym przed komendą powiatową w Ciechanowie na Mazowszu.
3: W tej sprawie zatrzymano 78-letniego mężczyznę.
2: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, co wiadomo o tym incydencie?
6: Policjanci wyczuli przed budynkiem komendy zapach benzyny. Początkowo było podejrzenie, że to wyciek z samochodu jednej z cywilnych pracownic komendy. Okazało się jednak, że pod jej pojazdem ktoś umieścił czarne foliowe worki z paliwem. Obok leżała niezapalona świeczka. Na nagraniach z monitoringu zauważono mężczyznę w czarnym płaszczu i w czapce, który z rowerem kręcił się wokół samochodu i coś pod nim umieszczał. Udało się ustalić jego tożsamość. Niebawem został zatrzymany. 78-latek jest znany policjantom. Był między innymi notowany za groźby. Trwa wyjaśnianie motywów jego zachowania. Wszczęto postępowanie dotyczące usiłowania zniszczenia mienia przez podpalenie.
7: Popołudniowe fakty w RMF FM.
2: W najstarszej uczelni w Polsce, Uniwersytecie Jagiellońskim, zainaugurowany 663 rok akademicki.
3: Największa uczelnia w kraju, Uniwersytet Warszawski, rozpoczyna nowy rok od 1816 roku.
2: Uroczystości inauguracyjne dziś w ponad 300 uczelniach w Polsce. Przybywa obcokrajowców, którzy wybrali nasze uczelnie.
3: Zagranicznych studentów w Polsce jest około 100 tysięcy.
2: Nasz reporter Jakub Rybski rozmawiał z młodymi, rozpoczynającymi naukę w Warszawie.
3: Z kraju i ze świata.
8: Jestem naprawdę podekscytowana. To jest przepiękny kampus. Nigdy nie widziałam czegoś tak pięknego. To twój pierwszy rok w Polsce? Tak, i bardzo mi się tu podoba. Kocham polską kulturę, architekturę i wszystko, co tutaj jest.
9: Inauguracja roku akademickiego. Jak się pani z tym czuje?
10: Jeszcze trochę wcześniej według mnie to jest. Nie jestem na to gotowa i te wakacje były za krótkie.
9: Najdłuższe wakacje w życiu były za krótkie.
10: Tak, dokładnie.
11: Jestem bardzo podekscytowany tym. No i nie ma lepszego czasu w życiu, żeby się nauczyć nowych rzeczy niż studia. To jest też najpiękniejszy czas w życiu człowieka. Ma się dużo wolnego czasu, ma się czas na realizację swoich pasji.
2: Przyznali studenci Uniwersytetu Warszawskiego na krakowskim Przedmieściu.
3: Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą, inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek.
2: Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas pleneru malarskiego związanego z Mazury Art Festiwalem już jutro w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
12: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień, co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
9: A Mazury inspirują?
4: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
3: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą
2: i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
3: Fakty i fakty kulturalne RMF FM już o 16:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.
13: RMF Święta. This year.

0: gorącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolizja dwóch samochodów osobowych i ciężarówki na drodze krajowej 74 w pobliżu Lechowa w Świętokrzyskiem.
2: To odcinek między Kielcami a Opatowem. Trasa jest zablokowana. Jest wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu zastępcy prokuratora okręgowego w Opolu Henryka W.
1: Mężczyzna przedwczoraj został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
2: Prokurator został już odwołany z pełnionej funkcji. Jest też zawieszony w czynnościach służbowych.
1: Za kierowanie po pijanemu grozi mu do 3 lat więzienia.
2: Ponad 300 razy interweniowali w tym sezonie letnim wodne karetki Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
1: Załogi zakończyły już swoje dyżury.
3: To, że wodne karetki zakończyły wczoraj swój kolejny sezon na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, nie oznacza, że Mazury pozostały bez opieki ratowników. Ja przypominam, że mazurscy ratownicy dyżurują przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, numery alarmowe, ratunkowe 601-100-100, 984 i ewentualnie 112.
2: Informował szef MOPR Jarosław Sroka.
1: A już teraz fakty kulturalne. W nich najpierw podróż nad morze.
2: A zabierze nas tam Marlena Chudzio.
4: Witamy,
2: Marleno.
4: Dzień dobry. W Gdyni rozpoczął się 18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Podczas 4 dni zaprezentowanych zostanie niemal 70 filmów o wolności i drogach do niepodległości. Wstęp jest wolny. Teatr Komedii Impro w Łodzi świętuje 4. urodziny. Obchody dwudniowe jutro ze sportowym zacięciem.
5: Zaczniemy od naszego już można powiedzieć tradycyjnego urodzinowego impromeczu, w którym powstaną dwie drużyny, które będą ze sobą się mierzyć na żarty, na skecze, na to, której drużynie lepiej pójdzie, jaka gra improwizowana. Oczywiście o wszystkim będzie decydowała publiczność.
4: Mówi dyrektor artystyczna teatru Maria Gudejko. W sobotę artyści planują impromix, czyli połączenie przedstawień z ostatnich 4 lat. Na koniec czytelniczy świat najmłodszych. Emilia Kiereś, autorka książki Szkatułka, muzyka spoza czasu, została laureatką Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Celem wyróżnienia jest promowanie najlepszych polskich książek dla dzieci. Bohaterem Szkatułki jest 13-letni Wojtek. Przekopując grządki w ogrodzie, natrafia on na metalową skrzynię. Wewnątrz jest m.in. list w zaklejonej kopercie, który zapoczątkuje jego przygodę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: really know.
1: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
2: A w studiu ponownie Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński. Witamy.
3: Ponownie zapraszamy.
4: Spowodował śmiertelny wypadek i uciekł ze szpitala.
3: Kamil Bochańczak, poszukiwany listem gończym.
4: Wraca sprawa rolnika, który latem zaorał asfalt.
3: Mężczyzna nie ma już dozoru, ale nie ma też ciągnika.
4: Za oceanem śledzimy kampanię przed wyborami połówkowymi.
3: A na koniec kolejna ponad półtonowa dynia.
5: Urosła na terenie Podhala.
4: Choć nie lubi tamtejszych warunków. Jest list gończy za Kamilem Bochańskim, który będąc pod wpływem narkotyku spowodował tragiczny wypadek.
3: Pod koniec sierpnia w Głogowie Małopolskim jego auto uderzyło w inny samochód. Zginęły 3 osoby.
4: Sprawca uciekł ze szpitala, a prokuratura okręgowa w Rzeszowie prosi o pomoc w znalezieniu mężczyzny.
3: Więcej informacji ma nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, co działo się z podejrzanym po wypadku?
6: Został ranny, trafił do szpitala. Sąd, nie wiedząc jeszcze, że był pod wpływem narkotyków, nie zgodził się na areszt. Podejrzany w tym czasie wyszedł bez wypisu ze szpitala w Rzeszowie. Prokuratura odwołała się i uzyskała decyzję o aresztowaniu, ale w tym czasie mężczyzna zniknął z kolejnego szpitala, tym razem w Poznaniu. Później prokuratura dostała wyniki badań krwi pobranej od sprawcy. Wykryto w niej narkotyk klofedron oraz lek nasenny, który też bywa wykorzystywany do odurzania się.
3: Sąd rejonowy w Gliwicach po zażaleniu obrony uchylił dozór policji i poręczenie majątkowe wobec rolnika, który latem w Ostropie zaorał świeżo położony asfalt.
4: Nie zgodził się natomiast na zwrócenie mu zabezpieczonego ciągnika.
3: 60-letni Józef Magiera twierdzi, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace były nielegalne. Niecałe 5 tygodni pozostały do wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
4: Donald Trump rusza na kampanijny szlak, gdzie ma wspierać republikańskich kandydatów, informuje korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
7: Sondaże pokazują, że republikanie mogą stracić większość na Kapitolu. Donald Trump przyznaje, że jego administracja ma problem z przekonaniem Amerykanów, że gospodarka ma się dobrze. Prezydent twierdzi, że Stany Zjednoczone mają najlepszą gospodarkę. Nie ma gospodarki podobnej do tej gospodarki. Wydaje się, że nie potrafimy przekazać tego dalej. Stwierdził, dodając, że jego ekipa bardzo źle komunikowała swoje sukcesy gospodarcze. Gospodarka tymczasem może być jednym z najważniejszych tematów amerykańskiej debaty przed wyborami do Kongresu. Trump przekonuje, że jego polityka przynosi efekty, ale wielu Amerykanów nie odczuwa tego jeszcze we własnych portfelach. Rosnące ceny i koszty życia pozostają dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych znacznie bardziej namacalne problemem niż dane przedstawiane przez Biały Dom.
3: Są i takie fakty.
4: Ponownie zaglądamy na pole dyniowe na Baligówce koło Czarnego Dunajca.
3: 683 dokładnie kilogramy waży potężna dynia Nadia, wyhodowana przez Macieja Molka z Załucznego na Podhalu.
4: Hodowca nie kryje dumy z dyni giganta.
5: Zajmuję się tym od 2021 roku, także to jest już 6 mój sezon i to jest mój osobisty rekord życiowy pobity o ponad 100 kg. Poprzednia moja największa dynia ważyła 574,5 kg, natomiast w tym roku udało się uzyskać wynik 683 kg.
8: No i trzecie miejsce w Polsce. No, jest się czym chwalić.
5: Myślę, że tak, tym bardziej, że przypomnijmy, że dynia urosła na terenie Podhala, gdzie warunki są na pewno dużo ostrzejsze i dynia ogólnie nie lubi takich warunków, które u nas panują.
3: Marzeniem pana Macieja jest pobicie rekordu Polski.
4: No, nie będzie to jednak łatwe, bo od niedawna wynosi on 918 kg.
3: Nadii brakuje więc do Reni ponad 200 kg.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.
11: Kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Po karambolu na trasie S6 na wysokości Szemudu w województwie pomorskim jezdnia w kierunku Szczecina, ostrzegamy, jest zablokowana, a w kierunku Gdyni nieprzejezdny jest jeden pas.
2: Najpierw auto uderzyło w bariery na jezdni ekspresówki w kierunku Gdyni.
1: Uszkodzone elementy samochodu przeleciały na przeciwny pas ruchu i spowodowały kolizję kolejnego auta.
2: Następnie w stojący pojazd uderzyły dwa inne samochody. Jedna osoba została ranna. Kolizja busa z samochodem osobowym na trasie S2 w Warszawie między węzłami Opacz i Krakowska.
1: Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Terespola. Krakowscy radni Koalicji Obywatelskiej i przedstawiciele sztabu Moniki Piątkowskiej złożyli pozew w trybie wyborczym przeciwko Łukaszowi Gibale.
2: Domagają się sprostowania słów Gibały, który na antenie RMF FM tak mówił o deklaracjach radnych KO w przypadku jego wygranej w wyborach prezydenta miasta.
3: Zgłosiło się do mnie już 6 radnych koalicji, którzy twierdzą, że są otwarci na rozmowy, że nie podobało mi się to, co robił Aleksander Miszalski i że jeśli wygram wybory, to są gdzieś tam otwarci na jakąś współpracę.
1: Wszystkich 19 krakowskich radnych Koalicji Obywatelskiej zaprzeczyło słowom Łukasza Gibały, jakie padły na naszej antenie w powyborczy poniedziałek.
2: Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy, będzie gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24.
1: I już teraz zapraszamy za pół godziny w imieniu Magdy Sakowskiej.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
2: Zmiana na czele miast z najdroższymi mieszkaniami.
1: O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Już nie Warszawa, teraz to Kraków ma najdroższe mieszkania w Polsce. Tak wynika z raportu Otodom. We wrześniu średnia cena za metr wyniosła ponad 17 800 zł. Mówimy o rynku pierwotnym. Skąd ta zmiana? Rozrasta się rynek tak zwanych mieszkań premium, często w prestiżowych lokalizacjach. Pamiętajmy, że to stawki ofertowe, czyli przy samej transakcji jest szansa, by cenę choć odrobinę obniżyć. Trudno negocjować na stacjach paliw. Choć w rafineriach ceny hurtowe ostatnio nieco spadły, to nie widać obniżek na pylonach. Pomógłby pakiet CPN, obniżający ceny paliw, ale rząd nie ma pieniędzy i liczy, że pozyska je z podatku od nadmiarowych zysków. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Co jeśli zielonego światła nie będzie? Rząd na razie nie przewiduje planu B.
6: To nie są Simsy. To nie jest walka w kisielu z rządem. To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze.
5: Mówił dziś minister energii Miłosz Motyka. O obniżki trudno też w kantorach, bo złoty ma słabsze tygodnie. Euro po 4,37 zł, dolar dziś już po 3,87, frank szwajcarski 4,64, funt brytyjski 5,12 zł.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Święta.

Słuchacie stacji RMF Święta.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Praca do Was jutro o 14.
2: A fakty RMF FM punktualnie o 18 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
3: Czy ponownie zostanie wykonana kara śmierci?
4: 50-letnia kobieta przeżyła podanie dwóch zastrzyków.
3: Reakcjami po wstrząsającym wydarzeniu w Tennessee w USA rozpoczniemy.
4: Zadłużony szpital miejski w Miastku w upadłości.
3: Jest decyzja sądu.
4: Za chwilę Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu z Nowej Lewicy w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
3: Zapraszamy w imieniu Magdy Sakowskiej.
4: W Stanach Zjednoczonych burzliwa dyskusja po szokujących wydarzeniach w więzieniu w stanie Tennessee.
3: Mimo przyjęcia dwóch zastrzyków ze środkiem używanym do wykonywania kary śmierci, 50-letnia Christa Pike, skazana 30 lat temu za morderstwo, przeżyła egzekucję.
4: O tym co dalej. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
5: Sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje prawne. Sam fakt, że Pike przeżyła egzekucję, nie oznacza automatycznie uchylenia kary śmierci. Tennessee może w przyszłości próbować wykonać wyrok ponownie, ale prawnicy kobiety mogą argumentować, że ponowne zastosowanie tej samej procedury naruszałoby 8. poprawkę do amerykańskiej konstytucji zakazującą okrutnych i wymyślnych kar. W 1947 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych dopuścił ponowne wykonanie wyroku wobec skazanego, który przeżył pierwszą próbę egzekucji z powodu awarii krzesła elektrycznego. W przypadku Pike sytuacja jest jednak inna, bo nie wiadomo jeszcze, dlaczego zawiodła zastosowana procedura.
4: Samochód osobowy potrącił pieszego na drodze krajowej 15 w pobliżu Trzemeszna w Wielkopolsce.
3: Droga została zablokowana. Sąd rejonowy Gdańsk Północ ogłosił upadłość zadłużonego na wiele milionów szpitala miejskiego w Miastku.
4: Termin zgłaszania wierzytelności mija 30 października.
3: Szpital z początkiem sierpnia przestał leczyć pacjentów.
4: Wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony 18 sierpnia, informował o tym wówczas burmistrz Jerzy Wójtowicz.
6: To są fakty RMF FM. Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
4: I zapraszamy już teraz na popołudniową rozmowę w RMF FM i Radiu RMF 24.
3: Magda Sakowska i jej gość. Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, Nowa Lewica.
8: Dzień dobry.
7: Dobry wieczór. O 20 ma być orędzie prezydenta. Tak nagle się pojawiła informacja. Kancelaria prezydenta, ludzie prezydenta mówią niezwykle ważne. Wie pani o czym?
8: Nie wiem. Nie mam bezpośredniego kontaktu z kancelarią prezydenta, więc tak jak państwo czekam.
7: Nie plotkują politycy, o czym to może być.
8: Oczywiście.
7: A gdyby miała pani obstawiać?
8: Obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Bo tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach.
7: No tak, ale Pałac Prezydencki mówi, że to wy, koalicja rządząca, wciskacie kit Polakom, bo moglibyście obniżyć VAT, obniżyć marże i od razu już byłoby tańsze paliwo, ale nie chcecie tego zrobić, dlatego że rząd zarabia na drogim paliwie.
8: Panie redaktor, przede wszystkim na drogim paliwie zarabiają koncerny paliwowe, które ciągną ogromne zyski z kryzysu, z którym mierzymy się wszyscy i każdy i każda z nas. Niezależnie zresztą od tego, czy prowadzi samochód, bo przecież te ceny paliw odbijają się także na cenach towarów i usług. I rząd ma narzędzia, dlatego się nazywa rządem, żeby rządzić i żeby wyliczać dokładnie, w jaki sposób może mitygować te ceny i co może zrobić, żeby wprowadzać rozwiązania sprawiedliwe. Sprawiedliwe jest, żeby ci, którzy zarabiają na krzywdzie innych, ponieśli koszty tej krzywdy.
7: Pani marszałek,
8: a więc zapłacili podatek od nadmiarowych zysków.
7: Ale jest potrzebny do tego podpis prezydenta. Tego podpisu nie będzie. Bez podpisu prezydenta rząd mógłby obniżyć VAT, obniżyć też akcyzę na przykład. Ale tego nie robi, bo może trzeba powiedzieć wprost Polakom, nie robi, bo sytuacja finansów państwa, budżetu jest już tak trudna, że już po prostu nie ma na to pieniędzy.
8: Oczywiście sytuacja budżetu jest trudna i rząd tego nie ukrywa, mówi o tym jasno minister finansów i premier. I stąd dokładnie takie rozwiązanie zaprojektowane na miarę na obecną sytuację, które ma doprowadzić do tego, żeby nie powiększać deficytu budżetowego, o którym wszyscy już trąbią, z opozycją na czele i panem prezydentem, że jest bardzo duży.
7: A jednocześnie, że tak fatalnie rządziliście, że teraz właśnie nie można obniżyć cen.
8: Że jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, w której oczywiście po pierwsze sytuacja wymaga zwiększonych nakładów, jednocześnie dzięki obecności lewicy w tym rządzie nie ma cięć na sprawach socjalnych, na 13-14 emeryturze, na pensjach w budżetówce, wręcz przeciwnie, utrzymujemy wzrost pensji powyżej inflacji i tak dalej, i tak dalej. Wzrost pensji minimalnej. Ale to oznacza, że trzeba szukać innych źródeł pieniędzy i uważam, że to za dość sprawiedliwe i oczywiste, że nie szukamy ich w kieszeniach zwykłych obywateli, tylko w tych, którzy dzisiaj pasą się na kryzysie. I ja nie rozumiem, dlaczego prezydent Nawrocki w imię toczenia walki z rządem, to czego oczywiście ma prawo jako polityk, jednocześnie rykoszetem uderza w zwykłych obywateli, bo przypominam jeszcze raz, robię to z uporem maniaka, kiedy składał przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, obiecywał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, a obecnie jest prezydentem swojego ugrupowania.
7: Premier Tusk zamieścił nagranie w internecie, długie, 15-minutowe. Mówi właśnie o tym, że prezydent to jest przemyślana strategia i metoda te weta, 45 wet do tej pory. I pada tam z ust premiera bardzo mocne stwierdzenie. Mówi tak, hasłem prezydenta Nawrockiego jest po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, ale premier mówi, powinno być raczej po pierwsze szkodzić, po drugie służyć interesom innych państw. To jest niezwykle mocne oskarżenie, nie za mocne.
8: Ja bym powiedziała raczej, że interesom obcych korporacji, jeśli już, no bo to nie tylko interesy korporacji paliwowych, których broni pan prezydent, ale na przykład wetowanie ustaw mających regulować rynek kryptowalut, to też jest chronienie prywatnych korporacji, często zagranicznych, które po prostu nie są w żaden sposób kontrolowane.
7: I według pani to wetowanie jest motywacją DSA, jest przede wszystkim chęć właśnie zaszkodzenia temu rządowi, to jest główna motywacja prezydenta?
8: Ja uważam, że prezydent z jednej strony ulega lobbingowi różnych dziwnych środowisk, bo to nie tylko to, o czym przed chwilą mówiłam, to również wetowanie rozwiązań wprowadzających dyrektywę DSA, która umożliwiałaby blokowanie szkodliwych treści w internecie, przestępstw, pedofilii, w imię ochrony prawa platform tak zwanych społecznościowych do robienia co chcą z przestrzenią, w której się sami w nich poruszamy, ale to również za wetowanie tak zwanego Lex Szarlatan po lobbingu różnych szarlatanów. Wreszcie wiele takich ustaw, których zawetowanie nie miało żadnego sensu. Dla mnie najlepszym przykładem tego, że prezydent ewidentnie próbuje też podminowywać dobre rozwiązania, bo wie, że są dobre i im gorzej dla rządu, tym lepiej dla niego, jest ustawa o transporcie autobusowym. Państwo pewnie nie wszyscy wiedzą, bo nie wszyscy państwo śledzicie, ale rząd przygotował ustawę, która moim zdaniem była naprawdę świetna i o tym mówili też eksperci, żeby nie stawiać tylko na rozwój kolei, ale też na rozwój połączeń autobusowych, bo przecież nie dam rady zaprowadzić kolei do każdej miejscowości. To była ustawa, która wreszcie wprowadzała porządek, która umożliwiała stworzenie zintegrowanego systemu dostosowanego do potrzeb mieszkańców.
7: No
8: i prezydent go zawetował. Nie dlatego, że to była zła ustawa. Moim zdaniem dlatego, że to była za dobra ustawa. I działanie prezydenta, jeszcze raz to powtórzę, ma prawo walczyć z rządem. To jest jego wola, jeśli tak chce. Ale nie może, nie ma prawa, bo nie taką składał przysięgę, działać na niekorzyść Polaków.
7: Pani marszałek, wie pani, kto to Edzio Ramzes Jaramis?
8: Tak, czytałam te artykuły o koniach.
7: Trzy konie w ośrodku prezydenckim w Promniku, jak donosi Gazeta Wyborcza, jest jeszcze jeden koń dla funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. I kancelaria prezydenta nie odpowiada, ile kosztuje utrzymanie tych zwierząt, skąd one się wzięły, czy ktoś się podarował prezydentowi, ile za nie zapłacono ewentualnie. Co według pani jest największym problemem, jeśli w ogóle coś według pani jest problemem, że jest Edzio Ramzes Jaramis?
8: Dla mnie problemem jest brak jawności. Jeżeli prezydent, jeżeli te konie zostały kupione za publiczne pieniądze, no to z dobrym obyczajem byłoby podać do informacji publicznej, ile kosztowały, skąd się wzięły i ile kosztuje ich utrzymanie. To nie są jakieś bardzo skomplikowane
7: sprawy. Dlaczego według pani nie może strona prezydenta tego podać? Nie może tego podać.
8: Może dlatego, że prezydent próbuje kształtować, budować się jako taki zwykły gość i brat łata, taki jak wszyscy, a potem się okazuje, że ma prywatne konie w prywatnej stadninie i nie pasuje to trochę do wizerunku.
7: Bo
8: i dlatego staje się to problemem wizerunkowym.
7: Rzecznik prezydenta napisał, trzeba mieć końskie zdrowie, żeby się mierzyć z kolejną propagandową akcją medialną podkutych razem wymierzoną w prezydenta RP. Wszystko, co jest krytyczne wobec prezydenta, no to według strony właśnie Pałacu Prezydenckiego to jest
8: To jest akcja propagandowa, tak, uderzenie i tak
7: prezydenta.
8: Dalej. To jest trochę tak, że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Prezydent wszedł w swoją kadencję bardzo mocno na nieustającej kontrze do innego obozu politycznego niż ten, który reprezentuje. Mógł wybrać różne strategie, bo też nikt się nie spodziewał, że będzie przyjacielem rządu, z którym wiele go dzieli. Ale pójście na całkowite zwarcie tak się właśnie kończy.
7: I dlatego według pani traci w tych sondażach, jeśli chodzi o zaufanie Polaków, bo traci. Ma w cały czas pierwsze miejsce, ale traci.
8: Traci i w porównaniu z innymi prezydentami traci bardziej niż tracili inni prezydenci na tym etapie prezydentury.
7: Mimo wszystko Polacy by chcieli, żeby prezydent był tym kimś nawet w tak podzielonym społeczeństwie łączącym, albo starającym się połączyć.
8: Myślę, że zwłaszcza w tak podzielonym społeczeństwie, bo wiem, bo też ludzie mi to mówią na ulicach, że są bardzo zmęczeni, że wchodzą w internet, wchodzą na portale, wchodzą do mediów społecznościowych i widzą ciągłą naparzankę i ich to po prostu męczy. To i oczekują, że i on, i pierwsza dama, która też mogłaby mieć taką
7: i
8: rolę,
7: też dużo traci w sondażach.
8: Staną po stronie jednak ich, a nie właśnie ciągłej walki politycznej.
7: A dlaczego tak niewiele poparcia Lewica dostała w Krakowie? O tym już za chwilę, ale żegnamy się ze słuchaczami RMF FM. Pozostajemy w RMF 24 i na portalach internetowych.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: My się witamy. Komu w drogę i na bardzo dobry wieczór. Poplista.
10: Cześć, tu Sylwia Grzeszczak. Słuchajcie, tak?

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Jeszcze fakty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Weryński.
2: Zapraszamy.
3: Stawiamy pytania.
2: Ceny paliwa.
3: A może Trybunał Konstytucyjny.
2: Co będzie tematem wieczornego orędzia prezydenta.
3: Ciekawe, co piją studenci.
4: Żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
2: W faktach też przyszłość tego, który w przyszłości już jako kilkulatek zachwycał skokami.
5: No i odbiłem się, no i skoczyłem.
3: Kamil Stoch będzie teraz doradzał.
2: Za godzinę orędzie prezydenta Karola Nawrockiego.
3: Czego będzie dotyczyło? Magda Sakowska pytała o to w popołudniowej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Senatu Magdalenę Biejat z Nowej Lewicy.
6: Ja obstawiam, że prezydent znowu będzie próbował tłumaczyć Polakom, dlaczego odbiera im możliwość płacenia niższych cen za paliwa. Tłumaczenie to idzie mu bardzo słabo i pewnie sięga po kolejne narzędzia, próbując jednak wcisnąć nam kit, że dba o nasze bezpieczeństwo, także to majątkowe, chociaż ciągle wetuje ustawy, które mają pomóc w obniżeniu cen paliw.
2: Cała rozmowa Magdy Sakowskiej z Magdaleną Biejat jest na rmf24.pl.
3: Trwa policyjna obława na motocyklistę, który w podlubelskiej Krężnicy w pobliżu lasu potrącił policjanta drogówki.
2: Funkcjonariusz próbował go zatrzymać do kontroli. Został ranny i przewieziony do szpitala, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
3: Motocyklista porzucił lasu, potrącił policjanta drogówki.
2: Funkcjonariusz próbował go zatrzymać do kontroli. Został ranny i przewieziony do szpitala, informuje Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.
3: Motocyklista porzucił jednoślad i uciekł pieszo.
2: Pożar busa na łódzkim odcinku trasy ekspresowej S8 między węzłami Żgów i Łódź Południe.
3: Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy.
2: Nowy rok akademicki rozpoczęty, uczelniane kampusy zapełniają się studentami.
3: Punkt. Ksero, piekarnie i kawiarnie. Jak sprawdził w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga, powoli budzą się z wakacyjnego letargu.
7: Powoli, ale jeszcze nie tak, jak powinno być.
8: Tutaj pani głównie ze studentów żyje.
7: Tak, dokładnie.
8: O jaką kawę proszą studenci? Najtańszą?
7: Nie, najczęściej o dziwo proszą o takie właśnie z dodatkami, mrożone, z syropami, bitą śmietaną, także tutaj bardziej jak już kupują kawę, to chcą, żeby to było coś ciekawego.
8: Jak już się w portfelu znalazło na kawę, to świętujmy.
7: Tak, dokładnie. I żeby lepiej się poczuć na początku tego roku studenckiego.
2: No i oby to samopoczucie utrzymało się do wakacji.
9: Odsłaniamy fakty.
2: Kamil Stoch będzie pracował dla Polskiego Związku Narciarskiego.
3: Były znakomity skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, będzie doradcą zarządu do spraw skoków narciarskich.
2: W faktach Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dobry wieczór, Wojtku. Na czym będzie dokładnie polegała rola Kamila Stocha?
10: On ma być takim łącznikiem pomiędzy kadrami skoczków, i to nie tylko tą pierwszą, w której oczywiście są koledzy Kamila Stocha, no ale także tymi młodszymi, no i ma on łączyć właśnie te kadry z władzami związku. Jeżeli będą pojawiały się problemy w tych reprezentacjach, Stoch ma je przedstawić związkowi, bo jako były skoczek sam najlepiej rozumie problemy zawodników.
11: Chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie właśnie.
10: Przyznał w mediach społecznościowych Polskiego Związku Narciarskiego Kamil Stoch, który dodaje, że pracę tak na 100% rozpocznie od nowego roku. Teraz wyjeżdża jeszcze z żoną do Ameryki Południowej i Afryki. Ta podróż była prezentem, który musi wykorzystać jeszcze w tym roku.
2: A z Wojtkiem Marczykiem ponownie usłyszymy się w pierwszych wieczornych faktach sportowych już za godzinę.
3: Zapraszamy Was na 20.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Modna muzyczna jesieniara i ciąg dalszy afery portugalskiej.

Kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty w RMF FM przedstawiają Agnieszka Pietrzak i Tomasz Waryński.
2: Czwartek o 20:00, zatem lada chwila.
3: Prezydent Karol Nawrocki powinien wygłosić orędzia.
2: Kto dewastował pociąg relacji Świnoujście-Szczecin?
3: Policja szuka kolejnych wandali.
2: Zakopane czekało na to ponad 80 lat.
3: W starym budynku powstanie nowe miejsce aktywności młodszych i starszych.
2: Ważne informacje dla kibiców za chwilę też podamy.
3: Słuchajcie faktów sportowych RMF FM. Wkrótce powinno rozpocząć się orędzie Karola Nawrockiego.
2: Zapowiedział je wcześniej we wpisie na Platformie X szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
3: Temat nie jest znany. Być może wystąpienie będzie dotyczyć drożejącego paliwa albo też sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
2: Słuchajcie kolejnych faktów RMF FM. Informacje na bieżąco podajemy na rmf24.pl. Policja poszukuje kolejnych osób związanych z atakiem na pociąg w zachodniopomorskim.
3: Półtora tygodnia temu w Ładzinie skład relacji Świnoujście-Szczecin został zatrzymany przez zamaskowanych graficiarzy i zdewastowany.
2: Do tej pory zatrzymano 5 mężczyzn.
3: Nowe informacje na ten temat zbiera reporterka RMF FM Anna Połamar.
4: Ten atak był dobrze zaplanowany. Jak przekazała mi zachodniopomorska policja, sprawcy prawdopodobnie umówili się przy pomocy zaszyfrowanych komunikatorów. Wielu z nich nie znało się wzajemnie, do tego byli zamaskowani i uciekli ze stacji kolejowej jeszcze zanim policjanci z Wolina przybyli na miejsce. Podczas ucieczki zgubili jednak kamerę, która zarejestrowała przebieg całej akcji. Służby znalazły w pobliskim lesie również porzucone ubrania poplamione czerwonym sprejem. Zlecono badania DNA. Ich wyniki mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kolejnych osób. Służby będą też analizować zawartość komputerów i telefonów należących do 5 zatrzymanych mężczyzn.
2: System kaucyjny w Polsce ma pierwszy rok za sobą. Do tej pory zwróciliśmy ponad 5 miliardów opakowań, puszek i butelek w 65,5 tysiąca punktach zbiórki w całym kraju.
3: Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiada kolejne zmiany, czyli włączenie do systemu tak zwanych małpek, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Za takim rozwiązaniem opowiada się ponad 60% Polaków, bo właśnie mniejsze szklane opakowania po alkoholu to często spotykane śmieci. Wprowadzenie małpek do systemu wymaga przyjęcia odrębnych przepisów i odpowiedniego vacatio legis, żeby producenci, sklepy i operatorzy zdążyli się przygotować.
6: Wniosek o wpis do wykazu prac rządu jest gotowy, kierownictwo będzie go omawiać. Oczywiście drugim elementem tego wniosku będzie wydłużenie tak zwanego bonu.
5: Mówi szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Okres ważności bonów wydawanych przez automaty kaucyjne ma się zwiększyć z 30 do 90 dni. Chociaż sama zapowiedź skłoniła części sieci handlowych do wcześniejszego wydłużenia czasu na zrealizowanie bonu, który dostajemy za oddane opakowania.
7: Tym żyje Zakopane.
2: Za ponad 18 milionów złotych stolica Podhala zyska dom kultury na miarę XXI wieku.
3: Podpisana została dziś umowa na rewitalizację dawnej komendy straży pożarnej, która należy dzisiaj do Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
2: Wewnątrz znajdą się m.in. pracownie dla dzieci z Tatrzańskiego Centrum Kultury czy kryty skatepark, ale skorzystają też starsi mieszkańcy.
8: I seniorzy i inni tutaj znajdą swoje przestrzenie do tego, żeby się spotkać, realizować.
9: Rewitalizacja to nie tylko budynek, ale również teren. My trochę nawiązujemy do koncepcji, gdzie na miejscu starej sokolni drewnianej, która była zburzona, później wybudowano budynek straży, był projekt Pałacu Sportu. To był monumentalny projekt sprzed II wojny światowej.
3: Wyjaśniali starosta tatrzeński Andrzej Skupień
2: i Andrzej Para z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.
3: Katarzyna Podraza przekaże następne fakty RMF FM o 21:00.
2: A już za chwilę na naszej antenie fakty sportowe.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Na pierwszy wieczorny mocno piłkarskie fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Zaczynamy od piłkarskiej reprezentacji Polski, która jutro w swoim trzecim meczu Ligi Narodów zagra z Rumunią. Jutrzejszy rywal biało-czerwonych ma na koncie jak na razie 2 porażki. Wiele wskazuje na to, że mecz od pierwszej minuty znów rozpocznie Wiktor Nowak, który jak sam przyznaje w ciągu niewiele ponad roku wykonał ogromny przeskok. Od znicza Pruszków do gry w Lidze Mistrzów i reprezentacji Polski.
12: Dzieje się to wszystko szybko i trzeba gdzieś zachować chłodną głowę przy tym wszystkim, ale Jak widać, radzę sobie i też trzeba sobie z tym radzić, żeby nie odlecieć gdzieś za daleko.
11: Mówił Wiktor Nowak, a mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. Niemcy, którzy podobnie jak nasza reprezentacja są jeszcze w Lidze Narodów bez zwycięstwa, zmierzą się dziś w Monachium z Serbią. Nasi zachodni sąsiedzi pod wodzą nowego selekcjonera Jurgena Kloppa do tej pory zremisowali z Holandią i przegrali niespodziewanie z Grecją. A dziś znów, jak mówi Klopp, czeka ich kolejny ciężki mecz. Grecy są też bardziej zgrani jako zespół niż my byliśmy na tym etapie. Serbowie również będą bardziej ułożoną drużyną niż my teraz. Jednak nasz proces musi trwać podobnie jak rozwój zespołu. Musimy sprawdzić, kto może być jego częścią w przyszłości, przyznaje Klopp. Początek meczu za około 40 minut. Wtedy też pierwszy gwizdek w spotkaniu Danii z Portugalią, która zagra bez Cristiano Ronaldo. Przypomnijmy, opuścił zgrupowanie, za co pewnie czeka go zawieszenie i niewielka kara finansowa. Na koniec zmieniamy jeszcze dyscyplinę na tenis. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w Pekinie. Polak wygrał z Amerykaninem Lernerem Tienem 5-7, 6-3, 6-4.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
1: To jest program Power Play w RMF FM, za chwilę hiszpański.
13: Kochasz polskie przeboje? My też! Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje! Polski rock! PRL! Polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. So

RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM rozpoczyna Katarzyna Podlaza. Dobry wieczór, witamy.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Ceny paliw w dół. Karol Nawrocki podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych.
3: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu.
2: Donald Trump potwierdził RMF FM. USA prowadzą rozmowy na temat stałej bazy swoich wojsk w Polsce. A w faktach sportowych mecze piłkarskiej Ligi Narodów. Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To rządowy projekt, który ma doprowadzić do spadku cen paliw. Karol Nawrocki oczekuje obniżek do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Orędzia prezydenta RP wysłuchała nasza reporterka Magdalena Greiner.
4: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Magdo, co jeszcze mówił prezydent?
4: Karol Nawrocki podkreślał, że nie pozwoli rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za trudną sytuację. Prezydent oczekuje, że każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie będzie wydana na obniżenie cen paliw.
5: Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz, a wszystkie te rozwiązania powinny obowiązywać do czasu, gdy ceny nie wrócą do poziomu bezpiecznego dla społeczeństwa.
4: Karol Nawrocki liczy, że Sejm rozpocznie pracę nad prezydenckim projektem ustawy, która ma doprowadzić do, cytuję, rzeczywistego obniżenia cen paliw i prawdziwego ograniczenia zysków koncernów. Prezydent podpisaną ustawę skierował w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. To oznacza, że przepisy wejdą w życie, a w tym samym czasie ich badaniem zajmą się sędziowie Trybunału.
2: W faktach za godzinę polityczne komentarze do decyzji prezydenta. Ministerstwo Energii zaprezentuje jutro plan dotyczący obniżek cen paliw. Po tym, jak prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Szef resortu energii głos w tej sprawie ma zabrać o 13 w małopolskim Brzesku. Donald Trump potwierdza RMF FM, że prowadzone są rozmowy na temat stałej bazy wojskowej w Polsce. Sprawa jest analizowana, przyznał prezydent USA, pytany przez naszego amerykańskiego korespondenta Pawła Żuchowskiego, który jest z nami na linii. Pawle, co dokładnie mówił Trump?
6: Dobry wieczór. Amerykański przywódca ponownie wskazał na dobre relacje z polskim prezydentem. Przyglądamy się temu, mamy wielki szacunek dla prezydenta Polski, więc przyglądamy się temu i może się to zdarzyć, powiedział Trump w drodze do śmigłowca Marine One, udając się na spotkanie w związku z trwającą kampanią wyborczą przed wyborami połówkowymi. Polska zabiega o to, by obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą przestała być przede wszystkim rotacyjna i stała się trwała. Polska próbuje więc przekonać administrację Donalda Trumpa, że nawet jeśli amerykańska obecność na kontynencie będzie się zmieniała, a będzie się zmieniała, to wschodnia flanka NATO, a szczególnie Polska, powinna być traktowana inaczej. Pytałem też prezydenta USA o dalsze wsparcie dla Ukrainy. Myślę, że to zostanie rozwiązane bardzo szybko, powiedział mi prezydent Donald Trump. Z Białego Domu Paweł Żuchowski.
7: Wieczorne fakty RMF FM.
2: Zmiana zarzutów wobec 33-latka, który w ubiegłym tygodniu pociągnął za spust i strzelił w głowę policjanta. Po kilku dniach funkcjonariusz zmarł, więc mężczyzna będzie odpowiadał nie za usiłowanie zabójstwa, a zabójstwo. Do tragedii doszło w Kraśniku Górnym koło Bolesławca podczas interwencji związanej z kradzieżą. Sierżant Nathan Sieron miał 29 lat. Jutro w Rokitkach odbędzie się jego pogrzeb. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. A przed faktami sportowymi jeszcze ważna informacja dla kierowców podróżujących A4 na Dolnym Śląsku. W pobliżu węzła Wrocław w południe zderzyły się ciężarówka i bus. Nikt nie został ranny. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: A na początek kolejnych faktów sportowych mecze piłkarskiej Ligi Narodów, a zaprasza Wojciech Marczyk.
8: W Monachium Niemcy, którzy od kiedy kadrę prowadzi Jurgen Klopp, są jeszcze bez zwycięstwa. Grają z Serbią, jak na razie 18 minuta tego meczu i jest bezbramkowy remis. A w Kopenhadze Dania podejmuje Portugalię. Goście już bez Cristiano Ronaldo, który po tym, jak nie zagrał ani minuty w poprzednim meczu z Norwegią, opuścił zgrupowanie. Jak donoszą media w Portugalii, w tej sprawie miał interweniować nawet premier kraju. kraju. Jak na razie bezskutecznie, no bo Ronaldo nie ma, a Portugalczycy w 16 minucie meczu po golu João Cancelo prowadzą z Duńczykami 1-0. Z numerem 7 na koszulce, który należał do Ronaldo, gra dziś od pierwszej minuty Rafael Leão. A nasza kadra poza Warszawą przygotowuje się do jutrzejszego meczu na Stadionie Narodowym. Biało-czerwoni zagrają z Rumunią. Reprezentacja Polski też jest jeszcze bez wygranej w dywizji B Ligi Narodów. No i coraz częściej pojawiają się głosy dotyczące zmiany selekcjonera zajmujący to stanowisko. Jan Urban wcale nie jest zdziwiony takimi głosami.
9: Nie ma wyników, no to jest po prostu tak zwana jazda. Nie ma innego sposobu na to, żeby podejść do tej sytuacji, jak pracować i robić swoje, po prostu.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban, a czy swoje zrobią biało-czerwoni, przekonamy się jutro. Mecz z Narodowym o 20:45. Nową pracę będzie miał zaś Kamil Stoch, nasz były utytułowany skoczek, który w marcu zakończył sportową karierę, został doradcą zarządu Polskiego Związku Narciarskiego do spraw skoków narciarskich. Stoch będzie pełnił rolę, można powiedzieć, rzecznika między kadrami narodowymi, a władzami PZN-u. Sam skoczek po zakończeniu kariery mocniej zaangażował się też w swoim klubie Ewenement Zakopane, który prowadzi razem z żoną, gdzie szkolą się młodzi skoczkowie.
10: Najbardziej się cieszę, kiedy im coś wychodzi, ale to jest jeszcze lepsze niż to, jakbym to sam zrobił.
8: Mówił w rozmowie z portalem Polskiego Związku Narciarskiego Stoch, który, jak przyznaje, pracę dla PZN-u tak na 100% zacznie po nowym roku. Teraz czeka go jeszcze zaplanowana wcześniej podróż do Ameryki Południowej i Afryki.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski. Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Powerplay i wszystko staje.

Próbujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: jest chodzącą encyklopedią zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: I zapraszam na fakty o 22, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Tak jest. Kierowcy, dajcie głośniej. Niższe ceny paliw na stacjach już w najbliższy weekend. W tych faktach polityczne komentarze po ogłoszeniu przez Karola Nawrockiego podpisania ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Zebrała je dla Was dziennikarka RMF FM. A w faktach sportowych mecze Dywizji A Piłkarskiej Ligi Narodów. Fakty o 22. Zaczynamy od wpisu sprzed chwili ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Zapowiedział on w swoich mediach społecznościowych, cytuję, już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. Nie milkną też komentarze polityczne po dzisiejszej decyzji prezydenta. Przypomnijmy...
0: RMF Święta.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: W meczu Dywizji A Piłkarskiej Ligi Narodów Niemcy podwyższyli prowadzenie w meczu z Serbią dosłownie przed chwilą. 62. minuta gry i nasi zachodni sąsiedzi prowadzą 2-0. Do bramki przed chwilą trafił Florian Wirtz. Portugalia bez Cristiano Ronaldo, który opuścił zgrupowanie reprezentacji, mierzy się w Kopenhadze z Danią. 59. minuta gry w tym meczu i jest remis 2-2. A o pierwszą wygraną w Lidze Narodów powalczy jutro nasza piłkarska kadra. Biało-czerwoni, którzy w Dywizji B są jeszcze bez wygranej, zmierzą się z Rumunią. Goście mają na koncie dwie porażki. Jan Urban na dzisiejszej konferencji nie chciał zdradzić, w jakim ustawieniu zagra jego zespół, czy trójką, czy może czwórką w obronie.
2: Wiemy, że jeśli będziemy mieli do dyspozycji zawodników tych, których my uważamy, możemy zagrać również czwórką. To też w dużej mierze będzie decydowało o tym, przeciwko komu gramy i w jaki sposób gra przeciwnik.
1: Mówił Jan Urban na początek meczu na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. Jutro też startuje nowy sezon PGE Ekstraligi. W pierwszym meczu nowego sezonu koszykarski mistrz Polski Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Czarnymi Słupsk. Koszykarze ze stolicy po tym, jak wygrali w Sosnowcu Superpuchar, chcą jak najszybciej wejść już na ligowy parkiet.
3: Wszyscy nie możemy się doczekać po tych meczach superpucharowych, aż zaczniemy normalny sezon.
1: Mówił koszykarz Legii Jakub Piśla. Początek tego spotkania o 18:00, a w drugim jutrzejszym meczu Trefle Sopot zagra z Dzikami Warszawa.
0: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent drewnianych okien dachowych Greenview, partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
0: RMF FM na koniec.
5: RMF Święta.
6: It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning.

RMF Święta.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Boże, poinformuję was Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, mówi prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o podpisaną przez niego ustawę o zyskach koncernów paliwowych. Ma ona obniżyć ceny paliw. Czy Sejm wpisze wydatki Trybunału Konstytucyjnego do budżetu? Będą ustalenia dziennikarza RMF FM. W tych faktach także Mazury. Zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników, mówi Karol Nawrocki. Prezydent przekazał w wieczornym orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Nawrocki dodał, że oczekuje natychmiastowych obniżek cen paliw na stacjach.
3: To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw. W imieniu Polaków stawiam przy tym konkretne oczekiwania. Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
2: Podkreślił Karol Nawrocki. W Dzienniku Ustaw opublikowano podpisaną przez prezydenta ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Oznacza to, że zyskała ona moc wiążącą. Wcześniej minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w swoich mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. A jak decyzję prezydenta komentują politycy opozycji? Ich opinię usłyszycie w kolejnych faktach RMF FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zwraca się o pieniądze wprost do Sejmu. Bogdan Święczkowski przesłał do Prezydium Sejmu projekt budżetu Trybunału, twierdząc, że to dziś jedyne rozwiązanie, które pozwoli na zapewnienie jego finansowania w przyszłym roku. Niestety dla Trybunału znamy już odpowiedź na wezwanie prezesa. O tym, czy Sejm wpisze wydatki Trybunału do budżetu, dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Marszałek Sejmu, którego o to pytałem, dawno już zapowiedział, że nie ma takiej możliwości.
5: Nie przewiduje żadnych dodatkowych działań Sejmu, żeby poprawiać sytuację finansową Trybunału Konstytucyjnego.
4: Mówił Włodzimierz Czarzasty. Problem polega na tym, że projekt budżetu przygotowany przez rząd nie przewiduje środków dla Trybunału, bo jego plan wydatków nie został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Prezes Trybunału tłumaczy, że nie udało mu się zebrać potrzebnej do tego liczby sędziów. Marszałka to jednak nie obchodzi.
5: Instytucja, która praktycznie rzecz biorąc nie działa i nie umie poprosić albo zgłosić wniosku o swoje finansowanie, generalnie skazuje się na taką sytuację, jaka jest.
4: A w niej przyszłoroczny budżet wydatków na Trybunał nie przewiduje i marszałek Sejmu mimo rozpaczliwego pisma Bogdana Święczkowskiego nie zamierza tego zmieniać.
2: Ochrona przed atakami hakerskimi, cyberbezpieczeństwo, sztuczna inteligencja to jedne z najważniejszych i największych wyzwań, przed którymi stoją teraz uczelnie. Cały czas poprawiane jest bezpieczeństwo uczelnianych systemów. Zegar bije, mówi profesor Bogumiła Kaniewska, rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
6: W kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe i całotygodniowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. To też konieczne inwestycje, żeby ta sieć działała sprawnie. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
2: Zaznaczyła profesor Bogumiła Kaniewska.
7: Fakty z Warmii i Mazur.
2: Malarze i rzeźbiarze z Polski i zagranicy tworzą inspirowani mazurską przyrodą w starych sadach koło Mikołajek. Wernisaż ich prac, jakie powstaną podczas plenelu mararskiego związanego z Mazury Art Festiwalem, już jutro w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
8: Taki zawód mamy, że gdzieś zamknięci w pracowni na co dzień. Co jakiś czas mamy potrzebę konfrontacji z innymi artystami, z publicznością, robimy wystawy i spotykamy się.
9: A Mazury inspirują?
10: Bardzo, bardzo. Tutaj jest samo jezioro i to, że sobie tak odpoczywamy, też wzrok nas odpoczywa, ja tak mam.
2: Z komisarzem pleneru Danielem Pieluchą i malarką Pauliną Leszczyńską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Warto się tam wybrać. A nowe fakty w RMF FM już o północy. Zajrzymy do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli słynnej szkoły Orląt. Już teraz zapraszam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Słuchacie stacji RMF Święta.

pięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

RMF Święta.

rozbiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Dziękuję, Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o północy, które przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Kierowcy czekali na ten ruch. Prezydent podpisał ustawę paliwową. Posłuchajcie, jak decyzję Karola Nawrockiego komentują politycy. W faktach także sprawa zabójstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Znamy opinię biegłych w sprawie sprawcy. Zajrzymy też do stolicy Wielkopolski. Hejna lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Ja wygrałem. Wygrali Polacy, którzy już w weekend zapłacą mniej za paliwa, napisał na portalu X Donald Tusk. W ten sposób premier skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy nakładającej podatek od nadzwyczajnych zysków na koncerny paliwowe. To właśnie ta ustawa ma pomóc w obniżeniu cen paliw na stacjach. Decyzję prezydenta skomentował także szef MSWiA Marcin Kierwiński. Strach przed Polakami zwyciężył polityczną nienawiść. Z kolei Jarosław Kaczyński stwierdził, że Donald Tusk nie ma już to cytat alibi i nie może przerzucać na nikogo odpowiedzialności. Tymczasem Karol Nawrocki zapowiedział we wczorajszym orędziu skierowanie ustawy, którą podpisał, do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli w trybie następczym.
3: Podpisując ustawę, nie wycofuję swoich zarzutów dotyczących jej niekonstytucyjności. Jako prezydent Rzeczypospolitej zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o jej zbadanie w trybie następczym. Podkreślam, że to rząd ponosi odpowiedzialność za utrzymywane miesiącami wysokie ceny paliw.
2: Mówi prezydent RP. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział w swoich mediach społecznościowych, że już w weekend ceny na stacjach paliw będą niższe szacunkowo o złoty 20, złoty 30 za litr. A do tego tematu będziemy oczywiście wracać w faktach. Zabójca kobiety z Kędzierzyna Koźla był niepoczytalny. Taką opinię dostała prokuratura. Chodzi o zbrodnię z końca sierpnia. Kobieta została zaatakowana na spacerze w lesie, blisko swojego domu. Wcześniej w Opolu ten sam napastnik ciężko zranił mężczyznę. Co dalej ze śledztwem w tej sprawie? O tym dziennikarz RMF FM Marcin Buczek.
4: Śledztwo będzie dokończone. Jak powiedział mi prokurator, może to jeszcze potrwać około 3-4 miesięcy. Chodzi o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, jak i wcześniejsze usiłowanie zabójstwa w Opolu. Obie te osoby zostały zaatakowane nagle i bez powodu, ale aktu oskarżenia nie będzie. Natomiast po zakończeniu śledztwa zostanie skierowany do sądu wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Na razie nadal jest on tymczasowo aresztowany.
2: To są fakty RMF FM o północy. Szereg partnerów, Hiszpania, Belgia i Polska, wkrótce przekażą Ukrainie amunicję kaliber 20 mm do myśliwców F-16, które są skuteczne w zwalczaniu rosyjskich dronów odrzutowych, mówi szef dyplomacji Ukrainy Andrii Sybicha. Wcześniej agencja Bloomberg poinformowała, że Kijów chce kupić dziesiątki tysięcy nabojów do myśliwców F-16, aby zestrzeliwać rosyjskie drony odrzutowe. Jak podała agencja, do przechwycenia drona potrzeba średnio około 150 sztuk amunicji. Według Bloomberga dzienne zapotrzebowanie może wynosić około 10 tysięcy nabojów. Wojna na Ukrainie wymusza zmiany systemu kształcenia pilotów wojskowych, mówi rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, czyli słynnej szkoły Orląt. Generał brygady Krzysztof Szymaniec zastrzega, że wojna to nie jedyny powód zmian i potwierdza, że absolwentom studiów wojskowych nie będzie już tak łatwo przejść do pracy w liniach lotniczych.
5: Musimy w szybszym czasie, w mniejszych kosztach osiągnąć lepszy efekt.
6: Piloci nie będą już mieli licencji.
5: Jeśli chodzi o pilotów wojskowych, nie jest to dla nas najważniejsze. Dla nas najważniejsze jest efektywne szkolenie.
6: Dawaliście licencję, oni szli do linii cywilnych. Teraz tej szansy łatwego odejścia nie będzie.
5: Ja nie powiem, że nie będzie. Niemniej jednak nie możemy jako Wojsko Polskie dobrowolnie oddawać naszych podchorążych nasz produkt w postaci pilotów do pracy w cywilu. Cenimy sobie oczywiście to, że szkolimy na najwyższym poziomie, ale my potrzebujemy żołnierzy.
2: Z rektorem, komendantem szkoły Orląt rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
7: Fakty z Wielkopolski.
2: Znów będzie grał hejnał na cztery strony świata. Hejna lista wraca na wieżę poznańskiego ratusza. Przez ostatni rok ze względu na remont elewacji budynku grał z balkonu na drugim piętrze. Przy tej okazji warto przypomnieć o historycznym znaczeniu pracy hejna listy.
8: Kiedyś hejna lista urzędował na wieży całą dobę. Oni się tam oczywiście zmieniali, ale ich zadaniem było na przykład pilnowanie, czy gdzieś się coś nie pali i natychmiast sygnalizowanie tego. Ale mieli też bardziej prozaiczne zadania. To hejnaliści wyznaczali dźwiękiem swoich instrumentów porę handlu w mieście. To oni nadawali miastu pewien rytm, więc mieli bardzo ważną funkcję, która dzisiaj jest zredukowana, ale również bardzo ważna, bo to jest element tożsamości miasta.
2: Wspomina Paweł Oses z Muzeum Narodowego w Poznaniu, który jest gospodarzem poznańskiego ratusza. Z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. W nich usłyszycie o modzie inspirowanej strojem łowickim. Już teraz polecam.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Święta.

znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Słuchacie stacji RMF Święta.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz się RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam, Katarzyna Podraza. Na początek polityczne komentarze do ruchu Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał ustawę paliwową, dzięki której od weekendu na stacjach niższe ceny paliw. Dyrektor Jeleniogórskiej Szkoły może zostać bez pracy. Chodzi o tragedię sprzed roku. W faktach też moda inspirowana łowickim folklorem. Echa wczorajszej decyzji prezydenta. Przypomnijmy, Karol Nawrocki podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw. Jak wiecie z faktów, już w weekend za paliwa mamy płacić szacunkowo o złoty 20, złoty 30 mniej za litr, przekazał wieczorem minister finansów Andrzej Domański. Posłowie opozycji taki ruch prezydenta oceniają dobrze, bo ich zdaniem jasno pokazuje, że dziś najważniejsze jest, żeby zakończyć drożyznę. Działania obecnego rządu skrytykował w rozmowie z RMF FM poseł Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus.
2: Przez 4 budżety za obecnej władzy ponad 1 bln złotych, 1 000 mld złotych dodatkowego długu. No, kto to będzie spłacał? No, nasze dzieci i wnuki. Na pewno nie obecny rząd.
1: Z kolei europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówi RMF FM, że prezydent zdecydował pod presją.
3: Ale to tylko pokazuje, że wchodzi w buty nie prezydenta, który łączy, nie prezydenta, który dba o sprawy i buduje wspólnotę, ale staje się tak naprawdę, czyli bardzo chciałby stać się liderem prawicy.
1: Mówił europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, a my od rana będziemy monitorować sytuację na rynku paliw. Sprawdzajcie fakty w RMF FM. Dyrektor Jeleniogórskiej Szkoły, do której chodziła zamordowana 11-letnia Danusia, może stracić pracę. Rzecznik dyscyplinarny przy wojewodzie domaga się wobec niego najwyższej przewidzianej kary. Tragedia z końca 2025 roku poruszyła całą Polskę. Dziewczynka zginęła od ciosów nożem. Zatrzymana w tej sprawie została zaledwie rok starsza uczennica. O szczegółach reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała sporo nieprawidłowości w placówce. Zatrzymana 12-latka miała dawać do zrozumienia w kartach samooceny, że ma problemy z agresją, ale szkoła nie udokumentowała ani nie podjęła adekwatnych działań na te alarmujące wpisy. Kontrolerzy zwrócili także uwagę na organizację pracy szkoły. Wychowawczyni podejrzanej o zbrodnię 12-latki łączyła w tym samym czasie aż 3 role. Wychowawcy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego, co zdaniem kuratorium utrudniało efektywną pracę. Dyrektor może nie tylko stracić stanowisko, ale także zostać ukarany 3-letnim zakazem pracy w oświacie. Sprawą zajmie się komisja dyscyplinarna na początku grudnia. Postępowanie prowadzone jest również wobec nauczycielki.
1: Wieloletni palacze papierosów mogą skorzystać bezpłatnie i bez skierowania z badań w kierunku raka płuca. Chodzi o niskodawkową tomografię komputerową, która wykrywa niepokojące zmiany w układzie oddechowym. Prawo do tych badań wraz z początkiem października zyskały osoby, które mają co najmniej 50 lat i od 20 lat regularnie palą papierosy.
5: Wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej jest super łatwym badaniem. Jest badaniem szybkim, badaniem bezbolesnym i badaniem, które tak naprawdę czasowo zupełnie nie angażuje.
6: Ile trwa takie badanie?
5: Badanie trwa kilka minut, dosłownie 4 minuty, nie więcej.
6: My kładziemy się gdzieś specjalnie?
5: Tak, to jest normalny tomograf, tylko musi mieć opcję wykonania badania niską dawką. To jest bardzo ważne, dlatego że my nie chcemy wykonywać pełnej tomografii komputerowej. To badanie ma tylko stwierdzić, czy jest jakiś problem, czy też go nie ma.
1: Pulmonologiem profesor Joanną Chorostowską-Wynimko z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O tym, jak skorzystać z nowych badań, piszemy na rmf24.pl. Z folkloru do mody, czyli o tym, jak charakterystyczne łowickie pasy stały się inspiracją do stworzenia współczesnego ubioru. Ten pomysł przyniósł 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie Etnotrendy, a jego autorką jest 17-letnia Hania Biała, uczennica klasy projektowania ubioru w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Łodzi. Jak mówi, zaczęło się od męskiego stroju łowickiego.
7: Jest to moja własna interpretacja i przeistoczyłam go na strój użytkowy dla kobiet. Zaczął się od pomysł, aby ten lejbik ze stroju męskiego przepołowić na pół i dzięki temu powstała kamizelka i spódniczka. Potem się zastanawiałam, co zrobić z tymi spodniami, skoro mam już spódniczkę, więc wpadłam na pomysł, żeby zrobić z nich ciekawe rękawy.
1: Młoda projektantka z Wiśniowej Góry nagrodę finansową z konkursu przeznaczyła na zakup własnej maszyny do szycia, której wcześniej nie miała. A my gratulujemy pomysłu i nagrodę.
8: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Wracamy do naszej porannej rozmowy w RMF FM. Jacek Sasin, poseł PiSu, był gościem Tomasza Terlikowskiego.
9: Marcin Romanowski powinien wrócić do Polski teraz, jak ma list żelazny?
10: Znaczy, jak to postanowienie sądu się uprawomocni, bo słyszymy, że ta władza nie chce uznawać tego sędziego, tego orzeczenia.
9: Ten sędzia, się nie
10: ten sędzia był dobry wtedy, kiedy orzekał po myśli tej władzy i ministra Żurka i prokuratury, kiedy orzekł w inny sposób. Okazało się nagle, że jest neosędzią, być odsunięty od orzekania, nie powinien w ogóle właściwie chyba to wynosić.
9: A to Żurka, rzeczywiście.
10: No właśnie, to pokazuje tak naprawdę, o co w tym wszystkim chodzi, że nie chodzi o żadną sprawiedliwość.
9: No, ale mają prawo złożyć zażalenie.
10: Zażalenie mają prawo, ale nie mają prawa dyskredytować sędziego, nie mają prawa podważać tego postanowienia, które jest, ale bardziej mnie niepokoi to, co mówi mecenas Dibuła, który już przesądza, że sąd w drugiej intencji, w drugiej instancji uchyli to postanowienie.
9: Wiemy,
10: jak to działa, panie redaktorze, bo tak było przy Michale Kuśpierowskim. Trzy razy losowano sędziego po kolei, dopiero jak za czwartym razem trafiono właściwego.
9: I co, teraz będzie tak samo?
10: Tak, podziewam się.
9: A jeżeli tak nie będzie, jeżeli ten list żelazny zostanie utrzymany, Marcin Romanowski powinien wrócić
10: do
9: Polski?
10: Nie mam wątpliwości, że wtedy wróci, panie redaktorze, bo od początku deklaruje, że chce stanąć przed wymiarem sprawiedliwości i chce udowodnić swoją niewinność. Nie zgadza się tylko na represje, które jest poddawany bez sądu, bez wykazania
9: represji, bo nie został aresztowany.
10: Został zatrzymany bezprawnie, ze złamaniem immunitetu i został w związku z tym wypuszczony, ale to też pokazało, jak ta władza działa. Nic się dla niej nie liczy poza realizacją celu, jakim jest wsadzenie Marcina Romanowskiego do więzienia.
9: To jeszcze pytanie o cenę paliw. Pan wie, ile kosztuje teraz litr benzyny?
10: Benzyny tam grubo powyżej 8 zł w tej chwili.
9: Zależy gdzie, oczywiście.
10: Powyżej 9. Zbliżamy się do magicznej granicy 5,19 za pół litra zamiast za litr.
9: To jest oczywiście złośliwość, ale pytanie, czy nie możecie się jakoś dogadać w tej sprawie?
10: Dlatego, możemy.
9: Cały czas słyszymy o tym.
10: Możemy.
9: Ale no to dlaczego się
10: dlatego, że Donald Tusk i jego ekipa tego nie chcą. Przecież my
9: Donald
10: powiedzieliśmy...
9: Donald Tusk nie chce, mówi, podpisujcie
10: my powiedzieliśmy, poprzemy tą ustawę pod warunkiem przyjęcia naszych poprawek, które były bardzo racjonalne i wynikały po pierwsze z tego, żeby zabezpieczyć państwo przed roszczeniami zagranicznych koncernów paliwowych, czyli żeby ta ustawa nie działała wstecz, to po pierwsze, a po drugie, żeby zabezpieczyć w tej ustawie, że te pieniądze rzeczywiście trafią na ten cel, na który powinny trafić, bo my tej władzy nie wierzymy.
9: Premier też tego nie chce, pana
10: no, dlatego tego nie chcę,
9: bo
10: ponieważ...
9: Mówi, że to wy nie chcecie.
10: Nie, premierowi nie zależy, żeby obniżyć ceny paliw.
9: Ponieważ za chwilę będzie wyższa inflacja,
10: władza na tym zarabia. Zarabia potężne miliardy złotych na dodatkowych wpływach z VAT-u, z akcyzy, z opłaty paliwowej, która przy wyższych cenach jest wyższa.
9: Przecież pan wie o tym, że za chwilę pójdą inne ceny w górę.
10: Inflacja
9: wybory są za rok.
10: Panie redaktorze,
9: i to nie służy temu rządowi.
10: Mamy katastrofę finansów publicznych. Gigantyczna dziura budżetowa. Pieniędzy brakuje na wszystko. 4 miliardy prawie brakuje w NFZ-cie dzisiaj do zamknięcia roku. Wszystko się temu rządowi sypie. Oni potrzebują jak powietrza dodatkowych pieniędzy w budżecie i to się liczy przede wszystkim, bo inaczej utoną. Polska zbankrutuje. W związku z tym te dodatkowe wpływy z benzyny są im wysokich cen są im potrzebne. Inflacja też temu służy, bo im większe ceny,
9: panie
10: tym pośle, VAT wyższy.
9: Jest pan doświadczonym politykiem. Tak,
10: wiem, co mówię.
9: Ma świadomość,
10: wiem,
9: że w ciągu roku
10: powiem panu więcej.
9: Polacy będą płakać,
10: powiem panu więcej.
9: Krzyczeć,
10: wie pan, ile zarobił? Wie pan, ile zarobił Orlen tylko w pierwszym półroczu na tych wysokich cenach paliwa? Prawie 17 miliardów złotych. A w całym poprzednim roku 2,700.
9: Nie tylko pieniądze
10: miliardów
9: się w polityce liczą,
10: ale bez pieniędzy
9: liczą się także wyniki,
10: panie
9: wyborcze za rok.
10: Ale bez pieniędzy ten rząd się nie utrzyma. Znaczy, on musi dotrwać do najbliższych wyborów, żeby po tych wyborach, jeśli się utrzyma, przy swojej propagandzie, jeśli się utrzyma, żeby po tych wyborach wprowadzić drastyczny program uderzający w społeczeństwo, tą piątkę Tuska, o której której mówił wczoraj nasz kandydat na premiera, pan profesor Czarnek, czyli likwidacja programów społecznych, czyli drastyczna podwyżka podatków, wyhamowanie wszelkich inwestycji.
9: Są jasne deklaracje, że żadne to, co zostało dane, nie zostanie
10: odebrane.
9: I pan
10: w to wierzy, panie redaktorze, pan wierzy Tuskowi, naprawdę.
9: To chodzi o to, co ja wierzę, no, co właśnie. Do tej pory nie zabrali.
10: Nie zabrali.
9: Mówiliście przed poprzednimi wyborami, że przyjdzie Platforma i zabierze. Nie zabrała.
10: Panie redaktorze, na razie nie zabrała, ale doprowadziła do takiej ruiny finanse publiczne, że będzie musiała zabrać.
9: Jak wy dojdziecie, to nie zabierzecie.
10: My pokazaliśmy, panie redaktorze, że potrafimy szybko i sprawnie finanse publiczne naprawiać.
9: Premierem był Mateusz Morawiecki,
10: panie redaktorze, wtedy, kiedy zostały wprowadzone mechanizmy, które uszczelniły system podatkowy i wygenerowały wielkie dodatkowe wpływy do budżetu. Premierem była Beata Szydło, a minister finansów pan minister Szałamacha. Przypominam to, żeby nie zaciemniać rzeczywistości, chociaż oczywiście oddaje również
9: Mateusz Morawiecki nie miał zasług w
10: uzdrowieniu. Również oddaje.
9: Twardo mówiliście, że to jest jego ogromna umiejętność.
10: To raczej chyba on mówił.
9: Jarosław Kaczyński nie mówił o zasługach Mateusza Morawieckiego.
10: Panie, ja też tu o tym mówię, tylko jak pan mi pozwoli dokończyć myśl, to ja też o tym mówię. Oczywiście pan premier Morawiecki to bardzo skutecznie realizował, bardzo skutecznie kontynuował. Natomiast
9: robił?
10: Te mechanizmy zostały rzeczywiście zapoczątkowane jeszcze za rządów pani premier Szydło, która 2 lata była premierem, przypomnę.
9: Dobrze, panie ministrze,
10: cała ekipa fachowców, panie redaktorze, w najbliższą sobotę mamy naszą konferencję programową kolejną, tym razem poświęconą gospodarce. Będzie bardzo dużo o finansach publicznych, o naszych propozycjach. Zapraszam wszystkich państwa do śledzenia relacji z tej konferencji.
9: Daniel Obajtek będzie to przedstawiał?
10: Będzie kilku mówców tam występowało, nie tylko jednym z nich będzie pan prezes Obajtek, ale akurat to nie te kwestie budżetowo-finansowe.
9: No dobrze, ale cała ekipa nie będzie ministrem. Ktoś musi być ministrem od finansów.
10: No to, że dzisiaj to nie jest czas, żeby wyznaczać ministrów, naprawdę.
9: Daniel Obajtek może nim być?
10: Nie, na pewno ministrem finansów nie będzie, natomiast panie redaktorze, niech się pan nie martwi. My mamy naprawdę bardzo szerokie zaplecze gospodarcze, będziemy je prezentować w najbliższym czasie.
9: A ono nie odeszło przypadkiem do Rozwój Plus?
10: Nie
9: żałuje pan żadnej straty?
10: Panie doktorze, ja żałuję każdej straty. Żałuję każdej...
9: Rozmawiacie? Powiedział, że rozmawiacie z niektórymi z posłów, żeby wrócili.
10: Z tego co wiem, to tak jest.
9: Pan też rozmawia?
10: Nie. Ja akurat się tym nie zajmuję.
9: I kto może wrócić w najbliższym czasie, kiedy to się stanie?
10: Panie doktorze, jak ktoś się zdecyduje, no to wtedy będzie o tym wiadomo. Znaczy, no nie będę przecież tutaj ogłaszał którymi prowadziły rozmowę, które znam.
9: Zna pan te nazwiska, tak? Dobrze. Partie Prawicy rzucają wam kłody pod nogi. Przemysław Czarnek wczoraj oskarża. Głównie Konfederację, trzeba uczciwie powiedzieć, że rzuca kłody
10: pod nogi. Panie doktorze, bardzo niedobrze jest, że prawica jest podzielona.
1: Tomasz Terlikowski i Jacek Sasin z PiSu. Ta rozmowa w całości na rmf24.pl, a kolejną jej część będziecie mogli posłuchać w kolejnych faktach. O drugiej przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Ja dziękuję za uwagę i życzę wam spokojnej nocy.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Tu RMF FM.
11: Dobranocka.
0: Dobranocka w RMF FM.

0: Encyklopedią Zdrowia.
1: Od A jak alergie do Z jak zaćma.
0: Doktor Marek Łabno ma receptę na wiele schorzeń i dzieli się wiedzą medyczną razem z ekspertami.
2: Nie ma opublikowanych dowodów naukowych na poparcie skuteczności homeopatii jako skutecznego narzędzia terapeutycznego.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno otwiera swój gabinet w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.
1: Serdecznie zapraszam.

gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Święta. Czas na fakty RMF FM.
1: Mikrofonie od teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór. Zapraszam. Paliwa mogą potanieć nawet o ponad złotówkę. Rząd zapowiada rozporządzenia w tej sprawie jeszcze przed weekendem. Orlen rozważa wprowadzenie peletomatów na swoje stacje paliw. Podobno rozwiązanie funkcjonuje już w innych krajach Europy. Beton ma zniknąć wokół elektrociepłowni w centrum Łodzi. Powstanie tam miejski ogród. Tańsze paliwo już w ten weekend, tak zapowiada minister finansów Andrzej Domański. Po podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, rząd chce obniżyć VAT i akcyzę na paliwa. Według szacunków ministra, litr benzyny i diesla może potanieć o około złotówkę i 20 do 30 groszy. Do tego potrzebne są jeszcze odpowiednie rozporządzenia. Rząd zapowiada, że będą gotowe jeszcze przed weekendem. Rolnicy poznali ceny referencyjne nawozów, na podstawie których wyliczane będą dopłaty. Ma to być nawet 500 zł do hektara. Problem w tym, że według rolników ceny są zbyt wysokie i wiele osób nie dostanie wsparcia.
2: Te ceny są całkowicie odklejone od rzeczywistości i wykluczają nas jako rolników całkowicie. Powiem więcej, w tym okresie, gdzie mógłbym się zakwalifikować na wsparcie, czyli od 1 marca do końca sierpnia tego roku, zakupiłem 120 ton nawozu, przepłacając w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie około 50-60 tysięcy złotych, nawet więcej. I niestety ja tej pomocy nie dostanę wcale.